0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Więc się boisz. Już nie tak jak na początku, bo chodzę na terapię, także grupową, ale leki bardzo pomagają. Jednak każde krzywe spojrzenie, każde dłuższe spojrzenie powoduje u mnie ciarki na całym ciele. Gwałtowny gest, szelest, szept, krzyk. Wszystko może być dobrym powodem do ucieczki. Zawsze jestem gotowa do walki. Do obrony. Poprawiła się. W głowie tysiące razy przerabiałam już tę sytuację i wychodziłam z niej zwycięsko tylko wtedy, kiedy go mordowałam. Ale tak nie da się żyć. To jest chore. I nienormalne, kwituje Noa. Zabijałaś w snach agresora? Nie tylko w snach. Chciałabym dopaść tego skurwysyna, który mnie zgwałcił. Tak, chciałabym, żeby nie żył. Dosyć często o tym myślę. Myślisz, że poczułabyś się wtedy lepiej? Jestem tego pewna. Dlaczego? Mówią, że zemsta nie pomaga w wyjściu z traumy. Zemsta to jakbyś łyknęła truciznę i czekała, aż wróg umrze. Przebaczyć znaczy zrozumieć i tym podobne. Znam te frazesy. Nikt, kto nie przeżył tego, co ja albo inne dziewczyny, nie podpisze się pod tymi pierdołami. Łatwo tak gadać, jeśli żyjesz w bezpiecznym świecie. Może wystarczy, jeśli dowiesz się, kim on jest? Zapytał Noa. Na początek to nie byłoby takie głupie? Odparła z lekkim uśmiechem. Fajnie by było wiedzieć, jak nazywa się ten bydlak i dlaczego to robi. Bo nie jestem jedyną dziewczyną, w której mieszkaniu się zaczaił i którą zniszczył. Mówiłam ci, że gwałt to nie jest akt seksualny. Seks jest tutaj wyłącznie narzędziem. Jest jak nóż, pistolet czy ten cholerny sznur, z którego zrobił mi pętlę na szyję i ręce. Im bardziej próbowałam się wyswobodzić, tym mocniej zaciskała się na gardle. Śmiał się ze mnie i wmawiał, że to lubię. Kazał mi powtarzać, że jest mi dobrze, że pragnę, żeby mnie krzywdził. Jemu chodzi o całkowite podporządkowanie, zawładnięcie kimś i ostateczne poniżenie. Tylko tym sposobem zaspokaja swoje chore fantazje. Krzywdzenie innych przychodzi mu łatwo, bo ja nie jestem dla niego człowiekiem. Jestem rzeczą, czymś, co on posiada. Nie mam nawet twarzy. Teraz po tym wszystkim dużo wiem o psychopatach. Zdaję sobie sprawę, że oni tak naprawdę są potwornie sfrustrowani i robią to, bo nie umieją przeciwstawić się swojej matce, żonie, szefowi albo komuś tam. Ale co mnie to obchodzi? On jest wolny, nie poniósł kary za zrujnowanie mi życia i pompuje się swoją zajebistością. Opowiesz, jak to było, poprosił Noa. Jeśli czujesz się na siłach, żeby w ogóle o tym mówić. Wiem, że składałaś zeznania wiele razy. 17. Weszła mu w słowo. A dziś miałam znów powtórzyć to samo kolejnej policjantce, chociaż ona akurat była wobec mnie zawsze w porządku i w sumie przez cały ten czas uważałam, że mogę na nią liczyć. Ale wcześniej za każdym razem to była inna funkcjonariuszka i miałam wrażenie, że ja ich wcale nie obchodzę. Jestem tylko dostarczycielką danych o nim, bo tylko on się liczy. A więc kolejny raz wygrywa. Ta menda gnoja. Nie zostałaś zaatakowana nocą w parku. Noa postanowił naprowadzić ją, żeby wróciła wspomnieniami do swojej tragedii.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Jak okazje to gorący jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

odpoczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lata.

0: Jak okazje to gorący jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Gazeta Ostrzeszowska. Pismo polsko-katolickie dla wszystkich stanów. Urzędowy organ magistratu i urzędu policyjnego w Ostrzeszowie w grudniu 1938 roku poleca audycję Gombrowiczówny. W dialogu Ireny Gombrowicz przedstawiona zostanie w radio typowa scena małżeńska. Nieporozumienie wynika na tle zagadnienia, kto ma właściwie prawo do domu, mąż czy żona. Przypadek bowiem zdarzył, że żona naznaczyła u siebie w domu zebranie organizacji społecznej, w której pracuje, a mąż akurat tego dnia zaprosił znajomych na bridża. Czy w ogóle kobieta, pracując społecznie, nie zaniedbuje domu? Jakie są jej prawa, a jakie są prawa mężczyzny? Czy może on wymagać od żony, aby uzależniała swoją pracę i swój czas od jego wymagań? Tego rodzaju zagadnienie postara się autorka rozwiązać w swym dialogu. Ziemianki. Antonina Gombrowicz od wczesnej młodości wciąga Irenę w strefę swoich zainteresowań duchowych i społecznych. Udzielała się w Stowarzyszeniu Zjednoczonych Ziemianek, nazwa obowiązująca od 1918 roku. Wcześniejsza nazwa – Zjednoczone Koło Ziemianek, o czym wspominał Łukasz Tischner w książce Gombrowicza Milczenie o Bogu. Antonina aspirowała do roli strażniczki tradycyjnych cnót, matki Polki, co kazało jej udzielać się w Stowarzyszeniu Zjednoczonych Ziemianek. Organizacja ta, początkowo tajna, a od 1907 roku jawna, stawiała sobie za cel pielęgnowanie tradycji patriotycznych i katolickich, wychowanie kolejnych pokoleń w łączności z Bogiem i z narodem, jak głosiła jej dewiza. W niepodległej Polsce Zjednoczone Ziemianki stały się bastionem konserwatyzmu, choć trzeba odnotować, że w latach 30. dzięki aktywności młodych ziemianek, które weszły w skład powołanej przez Piusa XI Akcji Katolickiej, nieśmiało dochodziły do głosu tendencje reformatorskie, wyrażające się przede wszystkim w postulatach pogłębienia formacji religijnej, wpływ neotomizmu, intelektualnego rozwoju kobiet i budzenia wolnej od paternalizmu wrażliwości społecznej. Jedną z promotorek tych daremnych, jak się okazało, reform była siostra Gombrowicza Irena, której postawa życiowa, a zwłaszcza religijność, w niczym nie przypominały niefrasobliwej pobożności matki. O potrzebie intelektualnego rozwoju kobiet Antonina Gombrowicz pisała w 1906 roku, a nie w latach 30. Tischner najwyraźniej nie docenia lub nie zna przykładów działań młodych ziemianek. Zaangażowanie i wielka odwaga Antoniny, widoczna w publikowanych przez nią tekstach, nie wskazuje na niefrasobliwą pobożność. A Irena nie promowała reform, ale starała się jedynie zachęcać inne kobiety do udziału w życiu społecznym.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak snut.
2: A w najnowszym odcinku zerkniemy do centrum Gdyni, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Będziemy we Wrocławiu na festiwalu Nowe Horyzonty i rozpoczniemy w poranku spotkanie z wami w Pasymiu. To kolejne miejsce na naszej wspólnej filmowej mapie Polski.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF Classic. W naszym kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem zatrzymamy się w miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalone. Okolice były też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już dziś po 10:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zerkniemy do centrum Gdyni, które zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Będziemy we Wrocławiu na festiwalu Nowe Horyzonty i rozpoczniemy w poranku spotkanie z wami w Pasymiu. To kolejne miejsce na naszej wspólnej filmowej mapie Polski.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic.
6: Jeśli w twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas.
7: Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii twojej miejscowości.
8: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
12: To nie jest pora.
11: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland jest!
2: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
5: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic. W którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością. A wy nam w tym pomagacie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem ruszamy na Mazury do miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalony. Ta okolica była też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już dziś po 10:00. RMF Classic.
3: Przenosi spokój po burzy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Czas na śniadanie.
1: Gente de zona, una vez más, homenaje a Bárbaro del Río.
0: 210 dzień roku, 29 lipca i środa, środek tygodnia, no w zasadzie to środek lata, środek urlopowych czasów dla pewnie niektórych i w czasów również. No i kolejna miejscowość. Dzisiaj już na naszej filmowej mapie Polski RMF Classic. Nasze studio plenerowe właśnie montuje się w Pasymiu na Mazurach. Od 10 tam Katarzyna Chnat z ekipą naszą, no i stamtąd będą płynęły opowieści, rozmowy o serialach, filmach, które zrealizowano właśnie w Pasymiu. Tymczasem ja na podróż do kuchni mam dla was propozycję. To będzie kuchnia muzyczna. Beach Boys. Taki koktajl porannie by się przydał. Dobry, energetyczny. To bardzo proszę. Za 11.07.

0: Okręt Klaus Doldinger. Ten okręt nazywa się Wakacyjne Śniadanie Mistrzów w RMF Classic i my podejmujemy bardzo szybko, bardzo słuszne decyzje. To będzie dobry poranek, taką mamy nadzieję. No ale są takie miejsca, gdzie decyzji brak. Anna Wachowska coś na ten temat wie, no bo właśnie. Fakty się szykują.
1: Zapowiedź była, decyzji, jak wspomniałeś, brak. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości nie wyrzucił 44 rozłamowców z partii.
2: To, co zostało ogłoszone po Komitecie Politycznym, odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, można powiedzieć, który nie służy Rzeczpospolitej.
1: Japonia walczy z czasem po tragicznym trzęsieniu ziemi. Trwa akcja ratunkowa. A na koniec Cristiano Ronaldo w nowej roli.
0: Wieści o CR7 i nie tylko, bo będzie też 44, symbolicznie o 7.
3: Reklama.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
15: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
16: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
3: Po reklamie.
0: Lipca, środa, jest siódma, czas na pierwsze porannie fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Anna Wachowska.
1: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości to polityczna fikcja. Komitet Polityczny PiSu nie skreślił 44 rozłamowców, w tym Mateusza Morawieckiego, z listy członków partii. O ich przyszłości zdecydować ma teraz rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski.
17: To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego.
1: Wylicza rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. To próba przeciągania kiepskiego serialu. W ten sposób decyzję partyjnego Komitetu Politycznego komentował Mateusz Morawiecki.
2: Polaków naprawdę nie interesuje to, czy gdzieś w jakiejś partii istnieje komitet, czy jak to się nazywa, rzecznik dyscyplinarny, prawda, albo komisja, która to czy tamto rozstrzygnie.
1: Jak zaznaczył, w jego ocenie nie jest on już członkiem PiS-u.
2: Brak podpisu tej lojalki skutkował usunięciem nas z partii.
1: Tak zwana lojalka to deklaracja o nieprzynależeniu do stowarzyszeń politycznych przez członków partii.
18: Świat w faktach RMF Classic.
1: W Japonii trwa dramatyczna walka z czasem po silnym trzęsieniu ziemi. Nawiedziło ono południowo-zachodnią część kraju. W związku z trzęsieniem ziemi w prefekturze Kumamoto potwierdziliśmy śmierć 13 osób oraz rozległe szkody, zawalone budynki, pożary oraz uszkodzenia dróg i innej infrastruktury. Składam najszczersze kondolencje tym, którzy stracili życie oraz ich pogrążonym w żałobie rodzinom. Składam również szczere wyrazy współczucia wszystkim, których dotknęła ta katastrofa. To premier Sanae Takaichi. Japonię po silnym trzęsieniu ziemi możecie zobaczyć na rmf24.pl. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot, potwierdza w wywiadzie dla telewizji Fox News prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. On zgodził się wydać nam licencję, a następnie odbyłem spotkanie z przedstawicielami sektora produkcyjnego, bardzo ważnymi amerykańskimi firmami zbrojeniowymi, dodawał Zełenski, zaznaczając, że ma nadzieję, że uruchomiona zostanie wspólna produkcja. Systemy Patriot to dla ukraińskiej armii kluczowe, w pełni skuteczne narzędzie obrony przed rosyjskimi rakietami balistycznymi. Cristiano Ronaldo będzie producentem nowego serialu o piłce nożnej. Ma być także jego gwiazdą. O nowym artystycznym zajęciu słynnego piłkarza opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej.
19: Zdjęcia ruszyły niedawno w Londynie. Portugalska legenda futbolu jest producentem serialu Day Ones, a tytuł to slangowe określenie najwierniejszych przyjaciół, którzy byli z tobą od samego początku, zanim pojawił się sukces finansowy. Ten serial powstaje we współpracy z brytyjskim reżyserem i producentem Matthew Vaughnem, twórcą m.in. filmowej serii Kingsman. Cristiano Ronaldo pojawi się też na ekranie. W obsadzie jest również Damian Lewis, znany z Homeland i Billions. Gościnnie wystąpią także francuski trener i były piłkarz Thierry Henry oraz raper Dave.
1: Nowe fakty w RMF Classic o 8.
0: No a teraz przyjrzymy się temu, co na pogodowej mapie. Było ochłodzenie, a my teraz wracamy do narracji gorącej, bo przynajmniej bardzo ciepłej, bo dzisiaj naprawdę bardzo ciepło będzie i takie słowa jak upał, żar będą znajdowały swoje zastosowanie od dziś w prognozie pogody do niedzieli. Na Dolnym Śląsku po południu szykuje nam się 30 stopni, teraz 13 stopni w Suwałkach, 16 w Warszawie, 18 w Koszalinie. Środa ma być pogodna, przyjemna, ciepła. 4:07, wakacyjne śniadanie mistrzów. Czas zacząć. Zapraszam do radiowego stołu, jak zwykle z dużą przyjemnością i mówię dzień dobry. Łukasz Wojtusik.
20: Dzień dobry. Co słychać?
0: U Olafa i Marty słychać będzie dzisiaj sporo, między innymi rozmów telefonicznych, bo Marta i Olaf dziś imieninowi. Urodziny 29 lipca mają między innymi aktor Paweł Wilczak, znakomita śpiewaczka operowa Elżbieta Towarnicka, no i popularny w naszym kraju raper, pan Taco Hemingway. Wszystkiego dobrego. 29 lipca to także kolejny dzień na filmowej mapie Polski. Od 10:00 ekipa RMF Classic w Pasymiu będzie z nami i z wami, jeżeli wybieracie się do tego mazurskiego miasteczka. Połączymy się z przepięknym ponoć miejscem na Mazurach, które znane jest z tego, że tam właśnie powstawały bardzo ważne filmy i seriale, z domem nad rozlewiskiem kultowym, no, jakiś czas temu serialem na czele. Światowy Dzień Tygrysa jeszcze dzisiaj w kalendarzu. Dużo dobrych wieści będziemy mieli nie tylko z Pasymia, ale także na przykład z Wrocławia, gdzie trwają Nowe Horyzonty.
18: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Świat na widelcu.
0: To teraz powinienem z okazji tego Światowego Dnia Tygrysa zrobić takie poranne wow, a la poranny ziewnie. Nie, ale ten Dzień Tygrysa pojawił się nie bez powodu. Chodziło tylko i wyłącznie o to, by dać pretekst do tej pieśni z Króla Lwa. 5:07. No i tak, to się można budzić z RMF Classic.

0: Fakty jak ty, Mark Knopfler, 11 po 7. Fakty są takie, że najwyższa pora na spotkanie z Maciejem i na jego wakacyjną opowieść. Będą to morskie opowieści, niekoniecznie z rejonu Łazienki.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj będzie o urokach dalekich podróży morskich. Jan Potocki, późniejszy autor rękopisu znalezionego w Saragoście, wiosną 1784 roku wybrał się w podróż do Istambułu, czyli Konstantynopola, zwanego też Carogrodem. Przez Ukrainę, tę polską i tę rosyjską, dotarł do tureckiego portu w Oczakowie, to północny brzeg Morza Czarnego. Zaokrętował się na rosyjski statek płynący do stolicy Imperium Osmańskiego. Czytamy: żegluga nasza na Morzu Czarnym była długa i przykra. Przez 3 dni kołatani byliśmy ustawicznymi sztormami, które raptownie jeden po drugim następując nie zostawiały nam ani chwili spoczynku. Gdy jeden, miotając długo nasz mały statek, dalej niósł swoje zapędy, a chmura czarna obiecywała nam drugi, często punkt czarny nad horyzontem groził nam trzecim. Przez cały ten czas więcej mieliśmy przykrości, chyba w ten sposób subtelny Potocki nazywa chorobę morską, aniżeli niebezpieczeństw. Oprócz razu jednego, gdy wiatr chwycił nas za wszystkie rozszerzone żagle. W ten czas niezręczności i tchórzostwo majtków moskiewskich ledwie nas nie przyprawiły o zgubę, a podróż trwała dalej. Po tych burzach nastąpiły cisze, długie i nudne, które równie jak i wiry sprowadziły nas z naszej drogi i przywiodły do tego, że zgubieni, żeśmy po jednej tylko szklance wody na dzień dostawali. Co tym przykrzej było, że upał był nieznośny i że wskutek braku wody do gotowania pokarmów całym naszym pożywieniem był suchar, który pragnienie jeszcze bardziej powiększał. Mimo oszczędności w jedzeniu mieliśmy sucharów tylko na 1,5 dnia. Na szczęście w końcu doszło do tego, że mogliśmy spostrzec wnijście, czyli wejście do cieśniny Carogrodu. Wtedy wszystkie troski natychmiast zniknęły. Niebezpieczeństwa, utrudzenie, nudy, wszystko już zapomniane, pisał Jan Potocki. Ech, cóż my w czasach tanich linii lotniczych wiemy o prawdziwych podróżach i prawdziwych przygodach.

0: naszej drodze Torreador. Pieśń Torreadora z Carmen i Georges Bizet. 7:21, a na porannym szlaku w Bydgoszczy na przykład spotkacie nowe tory. Piękne.
1: Wakacje za kierownicą.
0: W Bydgoszczy zakończył się właśnie kolejny etap przebudowy torowiska przy Toruńskiej ulicy. Chodzi o odcinek między ulicą Kazimierza Wielkiego a ulicą Równą.
2: Niniejszy odcinek, który właśnie oddajemy do użytkowania, obejmował wykonanie torowiska tramwajowego o długości około 3 km toru pojedynczego w stylu klasycznym, czyli szyna na podbudowie z podkładów strunobetonowych. Jednym z ważniejszych elementów tej inwestycji była przebudowa dojazdów do zajezdni tramwajowej. Wykonaliśmy trzy takie węzły tramwajowe.
0: Opowiada zastępca szefa drogowców Maciej Gust. Modernizacja odcinka między ulicami Kazimierza Wielkiego a Równą pochłonęła 75 milionów złotych. Trwa jeszcze przebudowa fragmentu między ulicą Równą a pętlą 100 mil. Wartość całej inwestycji to 131 milionów złotych.

0: Patrick Doyle i dźwięki z Kopciuszka. 7:30, najwyższa pora zerknąć na pogodową mapę o poranku.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: W dniu świętej Marty ze żniwami już nie żarty, tyle mówi powiedzenie pogodowe na dziś. A co nas dziś czeka? Bardzo ciepły, jeden z ostatnich dni lipca przed nami. Teraz wprawdzie jeszcze chłodnawo, od 13 do 18 stopni. Najchłodniej jest na Suwalszczyźnie, najcieplej w rejonie Wrocławia i nad morzem. Chmur trochę więcej na zachodzie niż na wschodzie, ale to się w ciągu dnia będzie zmieniać. Nie będzie padać i to ważne, przed nami dzień ze słońcem, maksymalnie dzisiaj nawet 30 stopni. 7:30, cały czas, 101 lat temu urodził się Mikis Theodorakis. Mówię o jednym z najwybitniejszych greckich kompozytorów, twórca dźwięków choćby do Greka Zorby, ale także wielu innych opowieści. Motyw, który zna cały świat teraz przed nami.

0: Piękna ballada, prawda? To Maisy Star, Fate Into You i dźwięki z pierwszego sezonu Off Campus. A u nas teraz On Ekonomia.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Mam ważne wieści, jeśli korzystacie aktywnie z aplikacji Obywatel. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, tylko do 5 sierpnia można się do niej zalogować, to znaczy trzeba i warto, bo dzięki temu automatycznie zostaną wam przedłużone certyfikaty dokumentów, w tym M-dowodu, elektronicznych legitymacji szkolnych, studenckich, prawa jazdy, itp. itd. Do 5 sierpnia, przypominam. Nastroje amerykańskich konsumentów wyraźnie się poprawiły. Lipcowy, w tym M-dowodu, elektronicznych legitymacji szkolnych, studenckich, prawa jazdy, itp. itd. Do 5 sierpnia, przypominam.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem zatrzymamy się w miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalone. Okolice były też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już dziś po 10:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
9: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
13: To nie jest pora.
12: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: Do 30 września na model MGHS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: Szerokiej drogi na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Natalie Holt i dźwięki do Chanda Powersa. 9 minut brakuje do godziny 9. To skoro urodziny godzinę prawie mamy, mieć będziemy pewnie za chwilę, to przypominam, że jesteśmy dzisiaj całą ekipą RMF Classic w miejscowości, co się zowie Pasym. Nawet wierszyk na ten temat ułożyłem. Odwiedź Pasym latem, poczuj się jak filmowy bohater. Albo z serialu Postać niemała, co na domu z rozlewiskiem się chowała. Będą serialowe, będą filmowe tematy, dużo lepsze niż moje literackie, poetyckie próbki. Już po 10:00 pierwsze łączenie z Kasią Chnat, która jest z drużyną RMF Classic, i będą także goście. Mam nadzieję, że nie zabraknie was także przy mikrofonie, naszych słuchaczy i słuchaczek. O Pasymiu jeszcze po 9:00 wam opowiem i historię tego miasteczka przybliżę na pewno.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Słodki smak lata.

0: Dźwięki z Bridgertonów, Chris Bowers i Vitamin String Orchestra. 2 minut brakuje do 9:00. O 9:00 kolejna porcja faktów od Anny Wachowskiej. Co w faktach?
1: Pytanie. Amerykańska licencja na produkcję rakiet do systemów Patriot dla Ukrainy. Co na to polski minister obrony?
2: Polska powinna to robić razem z Ukrainą.
1: Potem awaria wodociągowa w Zakopanem, a na koniec pod lupą faktów lipa lśniąca.
3: Spektakularny widok przedstawiają młode liście. Są takie karminowo-czerwone.
1: Słyszymy się za chwilę.
0: No, ciekawe, czy będzie to lipa nektarująca. I wielkolistna... nie wchodźmy w dygresję. Fakty
1: nie,
0: za moment.
1: Lepiej nie.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Po reklamie.
0: Minuta po 9:00, fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Już teraz ma je dla nas Anna Wachowska.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot, zapewnił w wywiadzie dla telewizji Fox News Wołodymyr Zełenski. Zaakceptował to, że wyda nam licencję. Biały Dom na razie nie skomentował tej deklaracji. Jakie mogą być ewentualne jej konsekwencje? Pytaliśmy gościa porannej rozmowy w RMF FM ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza.
16: A Polska będzie miała taką licencję?
2: Uważam, że Polska powinna to robić razem z Ukrainą.
16: Razem z Ukrainą. Ale Ukraina chce z nami to robić?
2: Taką propozycję pani minister Sobkowiak-Czarnecka tydzień temu w Waszyngtonie złożyła. To Stany Zjednoczone będą decydować, komu przekażą tą licencję. Nie sądzę, żeby dzisiaj była wybudowana fabryka pocisków do baterii Patriot na obszarze objętym wojną. Więc jest to możliwe do wybudowania na terytorium Polski.
16: Czyli w Polsce byłaby taka fabryka?
2: My dzisiaj jesteśmy w grupie 4 państw, które zabiegają o to, żeby na naszym terytorium było centrum serwisowe i taką umowę podpisaliśmy podczas szczytu NATO. Polska, Niemcy, Holandia i Szwecja.
1: Wyliczał minister obrony Tomasz Terlikowski, Władysław Kosiniak-Kamysz. Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
9: Poranne fakty RMF Classic.
1: Awaria wodociągowa w Zakopanem. Wody w kranach nie mają mieszkańcy i turyści w zachodniej części miasta, a także na kilku ulicach sąsiedniego kościeliska. Informuje nasz reporter Maciej Pałachicki.
17: Jak poinformowała miejska spółka wodociągowa, w związku z usuwaniem awarii na ulicy Strążyckiej braki wody bądź znaczny spadek jej ciśnienia w kranach odczują mieszkańcy ponad 20 ulic Zakopanego. Problemy dotkną przede wszystkim budynki w rejonie ulic Kościeliskiej, Skibówek i Krzeptówek, czyli zachodniej części miasta. Także w kościelisku na ulicy Nędzy Kubińca czy Karpielówce będzie trzeba zrobić zapasy wody. Na razie nie ma informacji o podstawionych beczkowodach. Mieszkańcy i turyści muszą więc radzić sobie w inny sposób, właśnie gromadząc wodę bądź kupując ją w sklepach. Usuwanie tej awarii ma potrwać do godziny 14:00.
1: Majowe referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego jest ważne. Sąd apelacyjny w Krakowie prawomocnie oddalił wczoraj zażalenie w sprawie ostatniego protestu wyborczego. Teraz ruch jest po stronie premiera. To on poprzez rozporządzenie wyznaczy datę przedterminowych wyborów w Krakowie. W ogrodzie dendrologicznym w lubuskich Chwalęcicach zakwitła lipa lśniąca. To najpewniej pierwszy taki przypadek w Polsce. Drzewko ma 5 lat i zimuje w szklarni. Roślinę w naturalnych warunkach można spotkać w południowych Chinach i północnym Wietnamie.
3: Te kwiaty są dość duże, mają wyjątkowy kształt, ale to nie jest jedyny atut tego gatunku lipy. Przede wszystkim taki spektakularny widok przedstawiają młode liście. Są takie karminowo-czerwone, podzielone takimi jasno-zielonymi przylistkami, które po jakimś czasie tam odpadają i zostają tylko te czerwone młode liście, które z czasem zmieniają swoją barwę na taką zieloną, intensywnie zieloną, można powiedzieć nawet ciemnozieloną.
1: Opisuje Marek Pogorzelec, właściciel Arboretum w lubuskich Chwalęcicach. Rozmawiała z nim Dorota Wleklik, a my nakreślimy najnowszy obraz faktów już o 10:00.
0: Ja od razu wiedziałem, pani Anna, że to jest Tilia endochrysea, czyli oczywiście lipa lśniąca. W małym paluszku
1: to mam. Jestem pod wrażeniem.
0: Czy będziemy pod wrażeniem pogody? To sprawdźmy teraz. Dzisiaj może jeszcze nie, ale ci, którzy lubią, gdy jest bardzo ciepło, ba gorąco, będą pod wrażeniem tego, co jutro będzie działo się w pogodzie, bo powyżej 30 stopni się zapowiada. Teraz od 17 do 21 stopni, sporo przejaśnień na południu, m.in. w Małopolsce, na Śląsku, na Podkarpaciu. Trochę więcej chmur nad morzem i na zachodzie, ale tam też już naprawdę przyjemnie. Środa będzie pierwszym z naprawdę cieplutkich dni tego tygodnia. I proszę, 5 po 9. Warszawa, jakiej świat nie widział, i wakacyjne kwatery z pełnym obłożeniem. O tym w Retrokiosku między innymi za kilka chwil opowie nam Przemek Semczuk, to na pewno przed 10:00. Wcześniej sprawdzimy miasto, które dzisiaj odwiedzamy na filmowej mapie Polski RMF Classic. Wyimki z historii Pasymia króciutko dla was będę miał za chwilę. A jeszcze Green Film Festival się zapowiada. To wydarzenie już w sierpniu. Trwają do niego przygotowania. Możecie wpisywać w kalendarz. Między 10 a 16 sierpnia warto na pewno być w Krakowie.
4: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Chłodne spojrzenie na upały.
0: A my towarzyszymy sobie nawzajem w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, w towarzystwie najpiękniejszej muzyki filmowej na lato, w dobrym towarzystwie także artystyczno-muzyczno-aktorskim. Nicole Kidman, Robbie Williams, Something Stupid.

0: Dzielnie, wspólnie, razem maszerujemy przez środek tygodnia. 29 lipca oznacza, że skoro środa, co dwa tygodnie spotykamy się najczęściej na bardzo ważnej mapie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Dzisiaj jesteśmy w Pasymiu, najstarszym mieście na Mazurach.
0: No, w Pasymiu będziemy już za chwilę, choć tak naprawdę jesteśmy. To jest jedno z miast położone nad niezwykłym jeziorem Kalwa. Miejsce pełne zakrętów historii, zakamarków natury. Byli tu Galindowie, byli Krzyżacy, był i sam cesarz Francuzów. Były lata rozkwitu handlu, był gwar turystycznego kurortu, była też wojna, były pożary, był upadek. Dziś Pasym jest spokojnym miejscem, znajdziecie tam ciszę, wakacyjne ukojenie, moment oddechu, a na rynku, ryneczku, nas znajdziecie także dzisiaj. Nasza drużyna RMF Classic właśnie instaluje się na miejscu, ponieważ to wy, Pasym, zgłosiliście do filmowej mapy Polski RMF Classic. No i my to zgłoszenie przyjęliśmy i jesteśmy w mieście, które wielką historię ukryło w cieniu mazurskich jezior. I opowiadać nam o tym po 10:00 będą Kasia Chnat i jej goście, a pójdziemy szlakiem filmów, seriali, które przyciągnęły artystów do tej miejscowości, co się Pasym zowie.
1: Kolejny przystanek na filmowej mapie Polski w RMF Classic. Pasym.
0: Kuba jeszcze napisał z Kielc, że Nicole Kidman to on bardzo. No to ja ci proponuję wspólne śniadanie, Kuba, nie tylko w towarzystwie Nicole, ale także w towarzystwie całej ekipy ze śniadania u Tiffany'ego.

0: Muzyka z dedykacją dla tych, którzy już zdecydowanie po urlopie pod koniec lipca przeminęło z wiatrem, to za nami, podobnie jak pewnie u części z was właśnie część urlopu. No a przed nami kolejne wyzwania. Takim wyzwaniem może być basen, jezioro, woda. No, pływaniem się zajmiemy, bo okazuje się, że pływać warto dla zdrowia, co potwierdzają naukowcy.
1: Kultura fizyczna na lato. Sport w RMF Classic.
0: Indywidualnie dobrany program pływania może znacząco poprawić naszą sprawność i jednocześnie zmniejszyć ból u osób cierpiących na przewlekłe dolegliwości dolnego odcinka kręgosłupa. To wnioski, które płyną z badania opublikowanego w British Journal of Sports Medicine. Australijscy naukowcy przebadali 76 osób z przewlekłym bólem pleców. Uczestnicy realizowali przez 8 tygodni program pływacki dostosowany do swoich umiejętności, który był połączony z konsultacjami z fizjoterapeutami i prelekcjami zdrowotnymi. Po zakończeniu programu osoby pływające były wyraźnie sprawniejsze, odczuwały też mniejsze ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu i zgłaszały też mniejszy ból niż uczestnicy grupy kontrolnej. Co ważne, korzystne efekty utrzymały się nawet po roku od rozpoczęcia badania. Wiadomo było, że pływanie poprawia siłę mięśni, zakres ruchu i wydolność organizmu. Teraz wiadomo, że dzięki wyporności wody odciąża również kręgosłup.

0: 300 mil do nieba, Michał Lorenz, 9.30, czas na wieści pogodowe.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: A na mapach od dzisiaj dominować ma w ciągu dnia czerwień w różnych odcieniach, a to oznacza, że fala bardzo gorącego powietrza powoli do nas wkracza, do tego pięknego kraju, co się Polska nazywa. Dziś najbardziej odczują ją mieszkańcy, tą falę z zachodniej części kraju. Na Dolnym Śląsku szykuje się nawet 30 stopni. A co w Pasymiu? To jest ważne pytanie. Gdzie jesteśmy dzisiaj z filmową mapą Polski na Mazurach? Jak donosi Jadzia Michalik, czyli ważne źródło, 18-19 stopni słońca, panie Łukaszu, słońce i trochę chmur. 9.31 tymczasem nam się zrobiła. Czy dziś tylko narzekać będziemy na pogodę, że coraz cieplej? No zobaczymy to, zobaczymy to. 29 lipca przed laty, jaki był? Czy też narzekaliśmy wtedy na pogodę? Sprawdzi to Przemek Semczuk za kilkanaście minut w Retro Kiosku. A teraz nowość na naszej liście. Supergirl filmu dla super dziewczyn i super chłopaków z ekipy RMF Classic. Pieśń.

0: Idealna, po prostu idealna. Na leżak, hamak, muzyka. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato. Smokey Robinson, The Temptation, My Girl. 9:37. Na pewno leżaków nie brakuje w Pasymiu. Tam rozstawia się ekipa RMF Classic. Tam właśnie dzisiaj po 10:00 pierwsi goście. Mam nadzieję, że także wy, słuchacze, słuchaczki, bo tam dzisiaj lądujemy z mapą. Filmową mapą Polski. A my na mapie zaznaczamy teraz inne miejsce. Prawie 100 pokazów filmowych o tematyce eko, premiery, spotkania z twórcami, naukowy stand-up, kino dla dzieci, no i zapewne też leżaki z logo RMF Classic. Tak zapowiada się 9. edycja BNP Paribas Green Film Festiwalu. Ta impreza już niedługo, rozpocznie się 10 sierpnia. Co w programie?
1: Mamy 58 filmów w konkursie, ale pokazów będzie około 100. Także będziemy oglądać zarówno filmy konkursowe, jak i pozakonkursowe. W konkursie mamy filmy fabularne, filmy dokumentalne, krótkie metraże, długie metraże.
2: O tematyce?
1: O tematyce ekologicznej wszystkie są, tak. To jest jakby podstawowy wymóg.
2: Ale poruszacie wodę, glebę, ziemię, powietrze, co?
1: Tak, tak. W tym roku mamy, w ogóle tematem przewodnim tego roku jest powietrze. To będzie dzień otwarcia. Będziemy rozmawiać o tym właśnie powietrzu. Filmem otwarcia tegorocznego festiwalu jest Do ostatniego oddechu Ewy Ewart.
0: Grzegorz Dukielski nam o tym opowiadał, mówił o tym Przemkowi Błaszczykowi. Grzegorz Dukielski, dyrektor festiwalu, będzie naszym gościem w przyszłym tygodniu w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, a sam festiwal w Krakowie od 10 do 16 sierpnia.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Świat na widelcu.

0: Ciche miejsce z drugiej części, zestaw dźwięków, których autorem jest Marco Beltrami. Zestawię ze sobą różne wiadomości i głośno o tym mówi, co wydarzyło się danego dnia, wiele lat temu. Przez całe wakacje u nas Przemek Semczuk, jego kiosk właśnie się otwiera, a w nim data 29 lipca.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: 29 lipca 1956 roku pan Wicherek zapowiada w życiu Warszawy, że na spacer można wyjść do figury, czyli bez płaszcza, choć należało dźwigać parasol, bo mogło zagrzmieć, a po południu miał się pojawić Wicherek przez małe W. A już na pierwszej stronie życie pokazało zdjęcie nowego nadwozia unowocześnionej Warszawy. W reportażu wewnątrz numeru zapowiadano rychłe rozpoczęcie produkcji wozu z ulepszonym silnikiem. Syrena również miała otrzymać lepszy silnik i sporo zmian w sylwetce. I choć plany rozwojowe Syreny przynajmniej po części się sprawdziły, pokazana na zdjęciu nowa wersja Warszawy nigdy nie wyjechała na drogi. W 1966 roku lipcową pogodę podsumowuje ekspres wieczorny. Nad morzem słońce dopisało, tak samo jak zaopatrzenie i oferta domowych obiadów w rybackich kwaterach. Na kwaterach pełne obłożenie również w Zakopanem, choć tu leje i drogo. Za łóżko trzeba zapłacić 50 zł. Dla przypomnienia, statystyczny Kowalski zarabia niespełna 2000. Dla odmiany w Bieszczadach doskonała pogoda, za to zaopatrzenie fatalne. Ptaki Hitchcocka polską premierę miały w maju 1965 roku. Tymczasem 29 lipca 1976 roku Kurier Polski informował o inwazji ptaków w centrum Łodzi. Tysiące szpaków, gawronów, sierpówek i kawek opanowały okolice dworca Łódź Fabryczna i Park Sienkiewicza. Na szczęście nie były agresywne, tak jak te filmowe. Mimo to postanowiono wypożyczyć od Instytutu Sadownictwa urządzenie do bioakustycznego odstraszania. Ciekawą ofertę wypoczynkową reklamuje w Kurierze przedsiębiorstwo turystyczne Przymorze. W czasy w Ustce połączone z kursem prawa jazdy kategorii B. Niestety nic nie wiemy, czy oferowano kursy pływackie. Wróćmy jeszcze do wakacyjnej oferty, ale tym razem z roku 1986. Jak donosi 29 lipca ekspres wieczorny, w Czasowicz nie wszędzie jest mile widziany. W miejscowościach turystycznych mało atrakcji. Kolejki po rybę, frytki czy lody kilometrowe, a ceny wygórowane. Na kwaterach za noc trzeba zapłacić 1500 od osoby, plus 800 zł za wyżywienie. Dwutygodniowe wczasy w ośrodku wypoczynkowym to wydatek 20 tysięcy złotych na osobę. Sporo przy średnich miesięcznych zarobkach około 25 tysięcy. Dla porównania tyle samo kosztuje skierowanie do zakładowego ośrodka dla czteroosobowej rodziny.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: I Bach, Jan Sebastian Bach, druga suita orkiestrowa to za nami, a przed nami kolejna porcja faktów od Anny Wachowskiej. Co w faktach, Aniu?
1: Polityczna droga stronników Mateusza Morawieckiego.
2: Postanowiliśmy założyć klub parlamentarny.
1: Mamy też ważną informację dla turystów, którzy wypoczywają pod Tatrami. A na koniec zaproszenie na rynek w Pasymiu na Mazurach. To kolejny przystanek na filmowej mapie Polski w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W Twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
5: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7 Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49, a herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński, różne rodzaje, 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
0: Po 10:00 już czas na kolejną porcję faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Anna Wachowska.
1: Postanowiliśmy założyć klub parlamentarny, poinformował przed chwilą w Sejmie były premier i lider Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki.
2: Wspólnie 40 posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. I będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne.
1: Podkreślał Mateusz Morawiecki, faktem jest także rozłam w Prawie i Sprawiedliwości.
12: Rozłam przeprowadzony przez prawdziwych rozłamowców już się dokonał. My już zostaliśmy z partii wypchnięci, z klubu parlamentarnego. Posłowie nie mają elementarnych narzędzi do swojej pracy, nie dostają porządku obrad, nie dostają informacji o ustawach, o poprawkach, nie mogą zabierać głosu, a my... Nie chcemy zajmować się naszymi adwersarzami. My chcemy zajmować się sprawami ważnymi dla Polaków. Więc jeżeli ktoś chce Polakom oferować jeszcze kolejne tygodnie tych gorszących sporów, tych połajanek, występów takich jak Jacka Kurskiego w telewizji, to mówimy jasno, bez nas. My nie chcemy się tym zajmować. Ta mazurska noc kabaretowa nie będzie miała nas w roli aktorów.
1: Potwierdza stronnik ekspremiera Marcin Horała. A kiedy wybory w Krakowie, które będą polityczną przygrywką do przyszłorocznego parlamentarnego rozdania?
13: W tej chwili jeszcze trwają konsultacje z Krajowym Biurem Wyborczym, bo taka jest wymagana procedura. W piątek wydam stosowne rozporządzenie o dacie wyborów prezydenckich w Krakowie. W ten piątek.
1: mówił premier Donald Tusk. 24 maja krakowianie odwołali w referendum Aleksandra Miszalskiego ze stanowiska prezydenta. Ważna informacja dla turystów wypoczywających pod Tatrami. Zamknięta jest najkrótsza droga z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka. Drogowcy kończą wylewanie tam asfaltu, uprzedza nasz reporter Maciej Pałachicki.
10: Droga Oswalda Balcera zamknięta jest tylko dzisiaj, o 18 na odcinku od Zazadni do ronda na Wierch Porońcu. Oznacza to, że do początku szlaku przez Dolinę Suchej Wody na Halę Gąsienicową dojedziemy, ale już do Dolnego Szlaku na Ruśnową Polanę niestety nie. Do Morskiego Oka za to trzeba będzie jeździć objazdem przez Poronin i Bukowinę Tatrzańską, czyli fragmentem Zakopianki, lub przez Mur Zasichle i Bukowinę Tatrzańską. To przy i tak mocno zakorkowanym Zakopanem i Zakopiance z pewnością znacznie wydłuży czas dojazdu do tego najbardziej popularnego szlaku turystycznego w Tatrach.
1: Lada chwila zatrzymamy się na kolejnym przystanku na filmowej mapie Polski w RMF Classic. Przez całe wakacje odwiedzamy miejsca, które były planem filmowym lub serialowym i zostały zgłoszone przez Was, naszych słuchaczy. Nasi dziennikarze są dziś w Pasymiu na Mazurach. To tam kręcono Róże, Południk Zero, Dom nad Rozlewiskiem czy Projekt UFO. Możecie dołączyć do naszej radiowej ekipy, która na rynku w Pasymiu będzie do 13:00 lub słuchajcie nas w RMF Classic.
0: A jaka pogoda jest w Pasymiu? To jest bardzo ważne, fundamentalne pytanie dla tych wszystkich.
1: A ty znasz odpowiedź.
0: A, zgadłaś, tak.
1: A, właśnie.
0: Wieści pogodowe już teraz. Anna Wachowska wraca do nas o 11:00.
1: Tak jest.
0: Dziś bardzo ciepło, gorąco nawet na Dolnym Śląsku. Jutro naprawdę upalnie, a w piątek, o, to się dopiero będzie działo. Od 35 do 40 stopni nawet w planach. Najgoręcej ma być w rejonie Zielonej Góry, ale to dopiero za kilkadziesiąt godzin. Co teraz? Teraz pogodnie od 18 do 24 stopni już mamy. Na Mazurach średnio od 18 do 20 stopni. W Pasymiu właśnie na Mazurach 19-20 stopni i ponoć duże przejaśnienia. 4:50. Właśnie teraz oficjalnie otwiera się nasze plenerowe studio w Pasymiu. Jeśli nas tam słychać, macham z Kopca Kościuszki, serdecznie pozdrawiam. A mowa o mieście na Mazurach, w którym kręcono choćby Róże czy Dom nad Rozlewiskiem. Tam ekipa RMF Classic jest i stamtąd wieści serialowo-filmowe przed południem i po południu dla Was będziemy mieli. No i to będą historie mocno związane z miastem, z regionem, od Kasi Chnat i jej gości. Z Mazurami łączymy się po raz pierwszy. O 10:30 to pewne. A wcześniej jeszcze kultura ludowa i etno. Przyjrzę się jej na wybranym przykładzie skansenu w Koninie. I będzie jeszcze coś. Czym wąchać ma? Jakim narządem? Jaką częścią ciała? I do czego jej to wąchanie służy? To przed 11:00 na pewno zdradzę.
4: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Smaki i smaczki.
0: Smacznie muzycznie będzie, na pewno Piraci z Karaibów, Sting się pojawi instrumentalnie, kompozycja Jamesa Newtona Howarda, ale wcześniej Łyk Klasyki, Verdi i Rigoletto we fragmencie.

0: Piraci z Karaibów rozrabiają w wakacyjnym śniadaniu mistrzów muzyka Klaus Badelt, a my wybieramy się wakacyjnie w różne rejony, do miast dużych, takich jak Toruń. Byliśmy oczywiście także z filmową mapą Polski. Już w Łodzi dziś jesteśmy w Pasymiu, zanim jednak do tej miejscowości w samym sercu Mazur trafimy, wybierzmy się jeszcze na inną wycieczkę. Kolory, misternie haftowane tkaniny i dawne stroje ludowe przyciągają uwagę zwiedzających w skansenie etnograficznym Muzeum Okręgowego w Koninie. I to właśnie tam można już oglądać plenerową prezentację fotograficzną zatytułowaną Szyk i moda dawnej wsi. O niej więcej nam Beata Pieczyńska opowie.
1: Na zdjęciach autorstwa Macieja Sypniewskiego i Kasjana Farbiasza prezentują się uczestnicy projektu Zwykły, niezwykły projekt z większością, wśród których większość stanowią osoby głuche i niedosłyszące. Fotografie pokazują piękno tradycji strojów z różnych regionów Polski. Podkreślają, że kultura i dziedzictwo mogą być wspólnie odkrywane przez wszystkich. Naturalnym tłem dla barwnych kompozycji, które ukazują bogactwo polskiej kultury ludowej, jest malowniczy skansen.
0: Tyle Beata Pieczyńska, wielkie dzięki. Wystawy można oglądać do 20 września w skansenie etnograficznym w Koninie. Takie małe i wielkie skarby dla was znajdujemy. Ciekaw jestem, jakie skarby wynajdzie dla nas w Pasymiu. Kasia Chnat, o tym dowiemy się już za chwil parę, bo 10.30 pierwsze łączenie z Pasymiem.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Łyk optymizmu z samego rana.
0: Żeby burzy dzisiaj nie było, bo nie lubimy, kiedy jest Skyfall. Jedyny wyjątek to muzyka. Skyfall Adele.

0: Ogłoszenie RMF Classic, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem ruszamy na Mazury do miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalony. Ta okolica była też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już dziś po 10:00. RMF Classic.
3: Ekipa RMF Classic, przypominam, dzisiaj na Mazurach, w Pasymiu, filmowe i serialowe wątki związane z tym miastem przybliży nam dzisiaj Kasia Chnat, która jest w terenowym studio na rynku w Pasymiu. Właśnie za chwilę łączymy się z Kasią. Zanim jednak znajdziemy się na filmowej mapie Polski, na RMF Classic, czas na kącik klasyki. Beethoven i fragment z 5. symfonii C-moll.

0: dźwięki z Pani Zemsty. Piękny zestaw, prawda? Nie wiem jak państwo, ale ja jeszcze w Pasymiu nie był, ale ptakiem spieszył, co by się Katarzynie Chnat do nóżek pokłonić.
1: Dzisiaj na filmowej mapie Polski w RMF Classic najstarsze miasto na Mazurach. Pasym.
0: Mazurskie Hollywood, mówią na Pasym. W samym sercu Mazur jesteśmy teraz radiowo. Między dwoma jeziorami, tam na rynku stoi studio terenowe RMF Classic. I tam dzisiaj jesteśmy na filmowej mapie Polski. To jest ważne miejsce dla nas. Kasia Chnat oczywiście w terenowym studio, a z nią goście. Nasi bardzo drodzy nam słuchacze. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie. Faktycznie jest to piękna miejscowość. Jestem zauroczona już od wczoraj. Podziwiałam okolice. Chętnie wrócę tutaj ponownie. No a z nami są nasi wspaniali słuchacze, jednocześnie mieszkańcy Pasymia, pan Wojciech i pan Igor. Dzień dobry.
3: Witam.
4: Dzień dobry.
2: Pasym jest faktycznie jedną z miejscowości tutaj na Mazurach, która jest urokliwa, ale nie tylko Pasym. Natomiast panowie zaprosiliście nas właśnie tutaj. Dlaczego?
3: No, Pasym to jest taka nasza mała stolica i z chęcią można tutaj, zapraszamy serdecznie, bo tutaj no, jest kolorowo, sama zresztą pani mówiła, że pani zwiedziła, nie do końca, ale no, jest co zwiedzać.
2: Jest co zwiedzać, jest co oglądać, można tutaj odpocząć przede wszystkim, ja państwu tego zazdroszczę. Cisza, spokój, mało ludzi. Panie Wojtku, za co pan najbardziej kocha Pasem i okolice? Panie Igorze, przepraszam.
4: Za co kocham? No jestem tutaj mieszkańcem od zawsze, za naturę, za budowę.
2: A macie takie ulubione miejsca, do których najchętniej się udajecie, kiedy potrzebujecie się trochę zresetować?
3: Ja tu bardziej na ryby jeżdżę, tutaj nad jezioro, bo mamy tutaj dużo jezior w okolicy. Jezioro Kalwa, Jezioro Leleckie. No, Jezioro Leleckie jest jednym z czyściejszych jezior w Polsce, także bardziej tam jeżdżę, bardziej wędkarstwo.
2: Panie Igorze.
4: No ja kocham rynek, studiuję zdjęcia, drukuję je sobie, także no, najbardziej kocham rynek.
2: Pan dzisiaj przyniósł taki zestaw materiałów i ze zdjęciami, prawda? I tam co możemy zobaczyć? Tam pokazał pan, jak wyglądało kiedyś jedno z jezior, jak wyglądało na planie serialu, jak wygląda teraz.
4: Tak jest, no z 4-5 filmów zdołałem wyłuskać.
2: Z jakich filmów, proszę powiedzieć?
4: Cudownie ocalony, 4 noce z Anną, Mazurin Krimi również.
2: No i dom nad rozlewiskiem.
4: Miłość nad rozlewiskiem. Miłość nad rozlewiskiem. Bo dom był pierwszy, a ten kadr jest z Miłości, z drugiej części.
2: No to muszę teraz pana zapytać, która z tych produkcji jest w jaki sposób dla pana najważniejsza bądź ulubiona?
4: Południk Zero z 70 roku z Ryszardem Filipskim, Januszem Kłosińskim, Boguszem Bilewskim.
2: Panie Wojtku, pan ma jakąś ulubioną produkcję z tych, które tutaj powstawały?
3: Dla mnie Cudownie ocalony, z tego względu, że no tutaj cały Pasym tym żył wtedy. To był 2004 rok, ja wtedy miałem 13 lat i dobrze to pamiętam, jak dużo mieszkańców było, statystami i tak dalej, także ten film zapadł mi w pamięć najbardziej.
2: No i mamy specjalne efekty dźwiękowe, państwo, nie wiem, czy to słyszycie,
0: tak.
2: Właśnie taki ciekawy sprzęt przejechał tutaj wokół rynku, więc są atrakcje dźwiękowe. Myślę, że do tych opowieści o atrakcjach Pasymia jeszcze wrócimy. Łukaszu, ja oddaję ci głos do studia i proszę cię, połącz się z nami ponownie po 11, bo kolejni goście przed nami i piękne, ciekawe historie do opowiedzenia.
0: Dużo pięknych miejsc będziemy dzisiaj wam prezentować. Kadry z miłości do filmu, serialu, kadry z miłości do Pasymia. Jeszcze przed południem i po południu w RMF Classic.
1: To tutaj kręcono Róże, Południk Zero oraz Dom nad rozlewiskiem. Dziś RMF Classic pozdrawia z Pasymia.

0: klasyka, muzyka najwyższych lotów, najpiękniejsza muzyka filmowa na lato. Tym wszystkim służymy. Od rana do wieczora w RMF Classic. Wysokich lotów spotkania szykują się po 11:00. Jesteśmy ekipą RMF Classic w Pasymiu. Tam dzisiaj stacjonuje filmowa mapa Polski. A skoro latanie się pojawiło, to może motyl? Czy wiedzieliście, że motyl wąchać może skrzydłami? Okazuje się, że tak. Naukowcy odkryli, że zawisak tytoniowy, to jest taka duża ćma o rozpiętości skrzydeł sięgającej nawet 12 cm, ma na swoich skrzydłach narządy, które są odpowiedzialne za wykrywanie zapachów. Do tej pory sądzono, że skrzydła służą głównie do latania. Ale pod mikroskopem okazało się, że na krawędzi skrzydeł są takie specjalne włoski, przypominające receptory węchowe. Co więcej, naukowcy odkryli, że skrzydła te podłączone do aparatury pomiarowej reagowały na dwa charakterystyczne zapachy. I nie były to aromaty kwiatów, ale substancje o zapachu przypominającym gnijącą rybę. Dla ćmy to jest niezwykle ważna wskazówka, bo związki te występują na roślinach, na których samice składają jaja. No i proszę, okazuje się, że przyroda nieustająco nas zaskakuje. O, nas, nawet naukowców, zaskakuje.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Solidna porcja wiedzy o lecie.

0: Muzyka Wojciecha Killera do Smugicienia kończy środowe wakacyjne śniadanie mistrzów, ale tak naprawdę wszystko dopiero się zaczyna. Jesteśmy z wami w Pasymiu. To kolejne miasto na filmowej mapie Polski. RMF Classic, za chwilę łączenia z Kasią Chnata. Prowadzić nas będzie przez przedpołudnie i popołudnie Ula Urzędowska. O 11 fakty.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości

0: Biedronka. Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
1: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Po reklamie.
6: To jest RMF Classic, punktualnie 11:00, czas na najważniejsze fakty, a fakty przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
7: Przed oddaniem strzału nie ostrzegał. Miał też pełną świadomość, że na miejsce ma przyjechać drugi patrol policji. Są ostateczne ustalenia prokuratury w sprawie śmiertelnego postrzelenia przez młodego policjanta funkcjonariusza po cywilnemu podczas interwencji przy ulicy Inżynierskiej na warszawskiej Pradze. Jak dowiedział się reporter RMF FM, we wrześniu akt oskarżenia dotyczący tragicznego incydentu sprzed półtora roku trafi do sądu. Młody policjant Bartosz Z. ma odpowiadać za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który spowodował śmierć. Kolejny z zarzutów dotyczy przekroczenia uprawnień. Za te przestępstwa grozi nawet dożywocie. CBA weszło do 6 szpitali na Mazowszu. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym łapówek i ustawiania zamówień publicznych. Zarzuty w tej sprawie przedstawiono już 3 osobom. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Usterka techniczna była przyczyną przekierowania samolotu, który leciał z Norwegii do Warszawy. Maszyna ostatecznie została przekierowana do Gdańska. O wcześniejsze lądowanie poprosiła załoga samolotu po zauważeniu usterki.
8: Fakty RMF Classic. O tym się mówi.
7: 40 posłów i jeden senator znajdą się w nowym klubie parlamentarnym Rozwój Plus. Jego przewodniczącym będzie Mateusz Morawiecki. Wniosek o utworzenie klubu ma zostać dziś złożony w Sejmie.
9: My, jeżeli się ukonstytuujemy, przystępujemy do nowego klubu Rozwój Plus.
7: A to oznacza, że stronnicy Mateusza Morawieckiego opuszczą sejmowy klub PiSu, bo nie mogą być w dwóch klubach jednocześnie. Jeśli chodzi o partyjną ich przyszłość, zdecyduje o niej rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości.
10: Bo to wynika oczywiście z naszych wewnętrznych procedur statutowych. Wszystko się musi odbyć zgodnie z przepisami wewnętrznymi, tak aby te decyzje były niepodważalne, aby nie można było ich skarżyć przed sądami powszechnymi.
7: Powiedział rzecznik PiSu Rafał Bochenek, który założenie przez Mateusza Morawieckiego nowego klubu nazwał zdradą. Lech wieczorem będzie chciał przypieczętować awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Kolejorz ma 3-bramkową zaliczkę z pierwszego spotkania z duńskim Orhus, a wicemistrz Polski musi odrobić gola straty z Fenerbahce Stambuł. Czy jest to możliwe? O tym Wojciech Marczyk z redakcji sportowej.
11: Będzie o to bardzo trudno, bo zespół ze Stambułu ma w swoim składzie wielu doświadczonych i utytułowanych graczy, którzy w przeszłości występowali m.in. w lidze angielskiej. Jednak pierwszy mecz pokazał, że Górnik jest w stanie powalczyć i stworzyć sobie kilka dogodnych sytuacji, bo jak zgodnie podkreślają piłkarze i szkoleniowiec zespołu z Zabrza, obrona to najsłabszy punkt tureckiej drużyny.
12: Musimy im zrobić trochę więcej stresu przed ich bramkę. Też mi się wydaje, że w pierwszym meczu, to pierwsze 25 minut widzieliśmy, że też oni mają problemy gdzieś tam w niskim bloku.
11: Mówił Erik Janża, kapitan Górnika, na stadionie przy Roosevelta w Zabrzu dziś komplet widzów, a początek meczu o 20:00.
7: Godzinę wcześniej pierwszy gwizdek w Poznaniu.

Polska pod wpływem wyżu. Ciśnienie bez zmian. W południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Temperatura od 20 do 21 stopni na północnym wschodzie. W centrum już 25 i maksymalnie 29 stopni na zachodzie i południowym zachodzie. 3 minuty po 11. Zapraszam do RMF Classic. Wakacyjna ścieżka dźwiękowa. Prowadzi nas tropem filmowej mapy Polski, pasem na horyzoncie. Za chwileczkę tam się zameldujemy, spotkamy z Katarzyną Chnat i jej gośćmi. Tymczasem druga część koncertu Na róg. Telemana. Na rogu gra Zbigniew Żuk.

0: 10 minut po 11, słuchacie RMF Classic. Joe Hisaishi napisał tę muzykę. To był fragment ścieżki dźwiękowej filmu Podniebna Poczta Kiki. Bohaterka filmu, czarodziejka Kiki, podróżowała na miotle. Nasza ekipa RMF Classic też podróżuje. Wprawdzie nie na miotle, ale za to melduje się w różnych pięknych, czarodziejskich miejscach.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Dzisiaj nadajemy program prosto z Mazur.
0: Na mazurskich falach i radiowych Katarzyna Chnat. Kasiu, gdzie jesteś? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tak, my dzisiaj gościmy w przepięknym mieście, w Pasymiu. To jest Pojezierze Olsztyńskie, województwo warmińsko-mazurskie. Miejscowość położona jest między dwoma jeziorami, Kalwa i Leskie. No i naprawdę jest to urokliwa miejscowość. Są tu fantastyczni ludzie, bardzo ciepli, otwarci. Część naszych słuchaczy i mieszkańców Pasymia jest razem z nami na rynku tutaj, więc bardzo się z tego powodu cieszymy. No i to jest region, proszę Państwa, który zachwyca nie tylko turystów, ale także reżyserów i operatorów filmowych, którzy od lat przyjeżdżają właśnie tu, do Pasymia, by kręcić filmy i różnego rodzaju produkcje, również seriale. No i nie bez powodu nazywa się to miejsce mazurskim Hollywood, bo to tutaj powstały między innymi takie produkcje jak Południk Zero, Piekło Niebo, Cudownie Ocalony, Róża, Cztery Noce z Anną, Kryminalne Zagadki Mazur, ale też serial Dom nad Rozlewiskiem, Miłość nad Rozlewiskiem, czy Projekt UFO. Więc potencjał jest ogromny. Ja mam nadzieję, że tych produkcji będzie tutaj powstawało coraz więcej, czego też miejscowości i regionowi bardzo życzymy. No i zachęcamy tych, którzy Pasymia jeszcze nie znają, nigdy tu nie byli. Warto przyjechać. Zażyliśmy tej pięknej natury i spokoju tej okolicy. Można się zrelaksować, naprawdę.
0: Bardzo dziękuję. Piękny, malowniczy kadr namalowała nam Katarzyna Chnat, ale tych kadrów filmowych i radiowych będzie dużo więcej. Łączymy się wkrótce za kilkanaście minut. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, zapraszamy.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Meldujemy się w Pasymiu.
0: Zbigniew Wodecki lubił śpiewać, że lubi wracać tam, gdzie był. My lubimy z wami kręcić się po Polsce, zwłaszcza tej filmowej i pięknej, malowniczej, więc Pasym na horyzoncie, tam jesteśmy i na kolejne spotkanie zmierzamy właśnie ścieżką dźwiękową, śpiewa Zbigniew Wodecki.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
7: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowi. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

0: 29 minut po 11. Taniec z szablami z baletu Gajany Arama Khachaturiana, Boston Pops Orchestra. W takim tempie i tak efektownie dotarliśmy do...
1: Kolejny przystanek na filmowej mapie Polski w RMF Classic. Pasym.
0: Pasym jest dziś naszą filmową stolicą lata, stolicą RMF Classic, stolicą kina i historii. I Katarzyna Chnat jest na miejscu, na tropie właśnie kina i historii i jej goście. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie ponownie właśnie tutaj z rynku w Pasymiu. A ze mną jest pan Radosław Dąbrowski, przewodnik, który ma sporo ciekawych historii. Mam nadzieję, że o tym opowie. Panie Radku, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Pasym to jest jedno z najstarszych miast mazurskich, którego historia sięga czasów średniowiecza, ale powiedzmy od początku, jak to miasto powstało i skąd w ogóle taka nazwa Pasym?
3: Nazwa Pasym jest zaczerpnięta od miejscowości, z której pochodził dostojnik krzyżacki, komtur elbląski Siegfried von Bassenheim. Pochodził z Bassenheim i na cześć jego tej miejscowości, z której pochodził, nadali nazwę miastu, powołując je na prawie chomińskim, nadali miastu nazwę Bassenheim.
2: To jest miejscowość, która przeszła różne koleje losu. O czym warto wiedzieć? Jakie są najważniejsze momenty w historii tego miasta?
3: O, to jest miasto, które ma przebogatą historię. W jego historii pojawiają się bardzo często bardzo trudne momenty, bo to są momenty przechodzących armii, wojsk, które niszczyły to miasto. To są momenty, w których nawiedzały to miasto epidemie. Najpierw w XVIII wieku epidemia dżumy, potem w XIX epidemia cholery. Ale to są też lata świetności, to są też lata, kiedy Pasym budował, kiedy Pasym tworzył i pozostały w nim tutaj niesamowicie piękne zabytki, takie jak chociażby najstarszy na Mazurach kościół ewangelicki, który pochodzi z 1391 roku. Szczęśliwie ocalał z wszelkich pożóg i zawirowań historycznych, które miały miejsce tutaj na przestrzeni wieków. To przepiękny budynek ratusza, pod którym się znajdujemy, myślę, że wyjątkowy na skalę całej Polski. Mało jest ratuszy, które przypominałyby chociażby z wyglądu zamki renesansowe. To przepiękna wieża ciśnień, która jest nie tylko funkcjonalna, ale też piękna i przypomina kwiat.
2: No właśnie, ale tutaj w Pasymiu są też wyjątkowe uliczki, takie bardzo autentyczne, stare domy, które zagrały w kilku różnych produkcjach. Co jest takiego specyficznego w tym wyglądzie tego miasta, że filmowcy tak sobie tę miejscowość upodobali?
3: Myślę, że klimat, który tutaj pozostał, to jest ten klimat takiej średniowiecznej jeszcze zabudowy. Możemy spotkać tutaj fragmenty jeszcze murów średniowiecznych, które okalały miasto. Miasto, to nie wszyscy wiedzą, ale miasto było ogrodzone systemem murów, umocnione murami, basztami, było 12 baszt, 3 bramy, którymi można było dostać się do miasta. Fragmenty tych murów zachowały się do dziś, ale zachował się też układ ulic, które gdzieś tam od średniowiecza były tutaj nadawane przez kolejnych mieszkańców miasta, więc myślę, że ten klimat taki tego średniowiecza tutaj jest cały czas obecny, chociaż oczywiście jest już nowocześnie, jest już pięknie, jesteśmy w XXI wieku.
2: Jest jeszcze pewna legenda związana z Pasymem, czy może pan króciutko o niej opowiedzieć?
3: Legenda to jest taka historia, dobrze, powiedzmy, że jest to legenda, taka opowieść. Otóż niektórzy twierdzą, że z kościoła ewangelickiego bądź z lochów dawnego zamku krzyżackiego, który był umiejscowiony położony w miejscu, gdzie teraz jest kościół katolicki, był podziemny tunel, którym pod dnem jeziora można było dojść do grodziska na Półwyspie Ostrowskim na jeziorze Kalwa. Mhm. To jest taka historia, ale ile w niej jest prawdy, nie wiem.
2: Do tych wątków historycznych będziemy jeszcze wracali później. Mam nadzieję, że będzie na to przestrzeń. A skoro o jeziorze była mowa, Ulamy, mamy pewien wątek muzyczny, prawda? W tym temacie.
0: Tak, teraz na antenie. Dziękuję za piękne opowieści, legendy, no i ten tunel działający na wyobraźnię. Zapewne też filmowców, ale na naszej ścieżce dźwiękowej Dom nad Rozlewiskiem, czyli muzyka z serialu, który opowiada o sile rodziny, ale też magii mazurskiej przyrody. A muzykę do serialu napisał Stanisław Syrewicz.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski.
5: W grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Szukasz czegoś?

0: kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
1: To nie jest pora.
0: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: Twoje kino domowe. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Dzisiaj nadajemy program prosto z Mazur.
1: Na miejscu nasza ekipa, studio mobilne i krajobrazowe, a kadry filmowe, radiowe, historyczne maluje Katarzyna Chnat i jej goście. Dzień dobry, Kasiu, witam ponownie.
2: Witam serdecznie. No to ja teraz spróbuję odmalować taki jeden obraz dla Państwa. Proszę sobie wyobrazić, że pewnego dnia spokojne mazurskie miasteczko zamienia się w plan filmowy. Pojawiają się kamery, reflektory, ekipa techniczna, mnóstwo aktorów, a lokalni mieszkańcy miasta stają się aktorami. I w takiej roli właśnie jakiś czas temu znalazła się pani Alicja, pani Małgorzata i pani Agnieszka, które są dzisiaj razem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani Alicja, to zacznijmy od pani. Jakiś czas temu, to były lata 60.
3: Lata 60, tak.
2: Pani była statystką w filmie Cudownie ocalony.
3: Tak.
2: Jak to się stało i jak pani ten czas wspomina?
3: Czas był taki bardzo miły, bo casting ogłoszono. A że ja byłam wtedy, że tak powiem, na stanowisku sołtysa, więc częściej byłam w urzędzie gminy, no to niestety, ale się dowiedziałam i po prostu mnie to zaciekawiło i zgłosiłam się. Zdjęcia były bardzo zabawne, z bardzo znanymi aktorami.
2: A jaką dokładnie rolę pani grała wtedy?
3: Kochana, bardzo poważną rolę grałam. No. Powiem szczerze, stałam w kolejce po ryby.
2: O, proszę, no właśnie, brawo. A ryby to jest ważna rzecz tutaj, prawda, na Mazurach?
3: To jest najważniejsza rzecz.
2: No właśnie, emocje podejrzewam były ogromne. Pamięta pani tą relację z reżyserem, z twórcami? Jak to wyglądało?
3: Oj tak. No nie do zapomnienia po prostu. Sceny nagrywane były przezabawne. Bardzo dużo jest wyciętych tych, które były naprawdę bardzo śmieszne. Ale film ogólnie rzeczywiście jest piękną komedią. I warto wracać, warto.
2: Pani Agnieszko, pani Małgosiu, panie też miały takie doświadczenia w jakichś produkcjach?
4: Tak, ja ostatnio grałam w maju w Warchałach. Aha. I tam też miałyśmy takie scenki, nie mówiące, ale takie tylko, żeśmy wchodziły i wychodziły, ale też było przeżycie bardzo dobrze. Zawsze pragnęłam, żeby wystąpić gdzieś jak w teatrze albo w filmie. No i moje marzenie się spełniło.
2: Fantastycznie, czyli właśnie, brawo. Czy nie bez powodu nazywany jest pasem mazurskim Hollywood?
3: Oczywiście, tu bardzo dużo filmów jest nagranych, naprawdę.
2: Słyszałam też, że mnóstwo aktorów się tutaj pojawia, przyjeżdżają na czas wolny.
3: W okolicach mają domki swoje, więc bardzo często są.
2: To powiedzcie panie, dlaczego tu warto przyjechać? Co tutaj jeszcze oprócz ryb i jezior jest takiego, co przyciąga turystów?
3: Powietrze, lasy, woda, atmosfera, ludzie są przyjaźni, mili, nie ma człowieka, który w razie potrzeby by nie pomógł. No, wioski okoliczne są przepiękne też warto tam zajrzeć. Wokół naszego jeziora Kalwa jest naprawdę pięknie, jest jeszcze taka prawdziwa natura, nie zniszczone jest jeszcze to jezioro, naprawdę zachowało jeszcze dużo tego naturalnego wyglądu.
2: Nie? Super. To ostatnie pytanie. Gdyby tutaj teraz była kręcona kolejna jakaś produkcja, film czy serial, to panie byście się zgłosiły?
4: Tak, oczywiście.
3: No, na pewno.
4: Zgłosimy się od razu.
2: To tego też panią życzę i bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ulo, oddajemy ci głos do studia.
1: Dziękuję, pozdrawiam. Fantastyczne opowieści. Pasym miasto jak z filmu i ścieżka dźwiękowa, ale też czerwone dywany do tejże miejscowości prowadzą. Wkrótce znów się tam usłyszymy i zobaczymy. No właśnie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda nasze mobilne studio i nasi goście i Pasym, to koniecznie zaglądajcie na nasze media społecznościowe. Tam jesteśmy i też nadajemy od samego rana.
0: To tutaj kręcono Róże, Południk Zero oraz Dom nad Rozlewiskiem. Dziś RMF Classic pozdrawia z Pasymia.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W tę środę wybór jest prosty. Do Biedronki po oszczędności. Bo to środa super cen w Biedronce. Tylko w tę środę. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie pizze i pinsy Gusto Bello. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne, w tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: RMF Classic w samo południe i najważniejsze fakty, które przygotowała Anna Wachowska.
12: Prezydent Wołodymyr Zełenski, wracając ze Stanów Zjednoczonych, ma się spotkać z premierem Donaldem Tuskiem, dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Obaj politycy mają rozmawiać w Lublinie. Na tamtejszym lotnisku ma wylądować samolot ukraińskiego prezydenta w drodze powrotnej ze Stanów Zjednoczonych. To będzie pierwsze spotkanie i wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce od czasu, gdy na linii Kijów-Warszawa wybuchł konflikt związany z nadaniem przez Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. To spowodowało, że odebrano mu najwyższe polskie odznaczenie.
13: Fakty. RMF Classic. O tym mówi świat.
12: Teheran rozważał atak na Ukrainę po tym, gdy w piątek irański statek na Morzu Kaspijskim został ostrzelany przez Kijów. Te informacje przekazał dziennik New York Times, powołując się na irańskie i zachodnie źródła. Ostatecznie Iran zrezygnował z tego planu. Irańskie władze zapowiedziały odwet po ataku, w którym zginął jeden marynarz. Dziesiątki tysięcy ludzi straciły dostęp do prądu i wody, a ponad 9 tysięcy musiało opuścić domy. To w wyniku wczorajszego trzęsienia ziemi na południowym zachodzie Japonii. Trwa akcja ratunkowa w zawalonych budynkach. Nawet teraz są ludzie czekający na ratunek, a to wyścig z czasem. Zmobilizujemy wszystkie dostępne zasoby na miejscu, aby uratować jak najwięcej osób. Powiedziała premier Japonii Sanae Takaichi. Do tej pory służby potwierdziły śmierć 13 osób. Rozpoczynająca się czwarta fala rekordowych upałów tego lata we Francji może utrudnić gaszenie wielkiego pożaru lasów w rejonie Bordeaux. Według prognoz synoptyków temperatura może tam sięgnąć nawet 40 stopni, prognozuje nasz korespondent Marek Gładysz.
14: Władze Akwitanii apelują o zachowanie dużej ostrożności do turystów, którzy chcą w najbliższych dniach przybyć do tego regionu na wypoczynek, mimo wielkiego pożaru lasów w rejonie Bordeaux, którego rozprzestrzenianie się zostało wprawdzie zatrzymane w wielu miejscach, ale który ciągle może stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się niedaleko płomieni. Prefektura regionu podkreśla, że na północ od rzeki Garony nie ma niebezpieczeństwa, na pozostałych obszarach wczasowicze muszą zachować natomiast daleko posuniętą czujność, tym bardziej, że według specjalistów nie wiadomo na razie, jak w dużym stopniu pracę strażaków utrudni rozpoczynająca się dzisiaj nowa fala upałów, którym paradoksalnie towarzyszyć mogą dosyć silne wiatry.
12: W RMF Classic trwa kolejny przystanek na filmowej mapie Polski. Przez całe wakacje odwiedzamy miejsca, które były planem filmowym lub serialowym i zostały zgłoszone przez Was, naszych słuchaczy. Nasi dziennikarze są właśnie w Pasymiu na Mazurach, bo to właśnie tam kręcono wiele filmów i seriali. Wśród nich Róże, Południk Zero, Dom nad Rozlewiskiem i Projekt UFO. Jesteście w okolicy? Dołączcie do nas. Jesteśmy na rynku w Pasymiu do 13. Kolejni goście już za chwilę w RMF Classic.
11: A pogoda sprzyja dziś wyprawom. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północnym wschodzie, około 25 stopni w centrum i 29 stopni na zachodzie i południowym zachodzie. Dość pogodnie, zachmurzenie umiarkowane, tylko na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu.
0: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.
15: Tu Natalia Kukulska w moim ulubionym RMF Classic.
16: Igor Herbut.
17: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
18: Cześć, z tej strony Cortez. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: 9 minut po 12. Witajcie na ścieżce dźwiękowej RMF Classic. Piotr Marczewski i fragment muzyki do filmu Kariera Nikodema Dyzmy. A tytuł ten kręcony był w Łodzi, Tu byliśmy, Nieborowie, Radziejowicach i w Warszawie. A dziś odkrywamy filmowy i nie tylko pasem.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Meldujemy się w Pasymiu.
0: Halo, dzień dobry. Katarzyna Chnat i jej goście.
2: Tak jest, my nadal na rynku w Pasymiu. To...
0: Halo, halo. Halo, halo. Chyba nam urwało łącze, ale spróbujemy jeszcze raz policzyć do raz, dwa, trzy. Halo, Pasym, czy nas słychać? Halo, halo. Spróbujemy za chwileczkę się połączyć.
1: Dzisiaj na filmowej mapie Polski w RMF Classic najstarsze miasto na Mazurach. Pasym.
0: No i łączność chyba uzyskana. Jesteśmy?
2: Tak, chyba jesteśmy
0: super.
2: Z powrotem.
0: To zacznijmy od początku, bo urwało na samym początku.
2: Tak jest. No w takim razie, drodzy Państwo, my nadal na rynku w Pasymie, a ze mną jest pan Adam Bocianiak, aktor zawodowy, animator kultury, człowiek, który udowadnia, że pasja do teatru może się też rozwijać z dala od wielkich scen. Pan Adam razem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry jeszcze raz.
2: Panie Adamie, dlaczego Pasym stał się tym miejscem, w którym postanowił pan rozwijać swoją działalność zawodową?
3: To wyszło tak, że w tym samym okresie dostałem... dwie oferty pracy, jedną w Gdańsku, drugą w Pasymiu i z racji tego właśnie, że rodziła mi się druga córeczka, to ze względu na bliskość rodziny i dziadków wybrałem właśnie tutaj razem z małżonką, że ta opcja będzie dla nas po prostu korzystniejsza.
2: Rozumiem, ale postrzega pan też to miasto i region jako miejsce, w którym dobrze się panu żyje?
3: Oczywiście, no Pasym jest takim miejscem, gdzie jak się przyjeżdża, to nie można przejść obok niego obojętnie. Ten neorenesansowy rynek, te uliczki, kamienice wzbudzają właśnie takie pozytywne nastroje i chce się tutaj po prostu przyjść i odpocząć nad jeziorem.
2: Kiedy patrzy pan na Pasym okiem aktora, to dla pana to też są gotowe plany filmowe?
3: Jak najbardziej. Widzę właśnie tutaj taki potencjał, że Pasym może być planem filmowym zarówno dla filmów starych, jak i tych nowoczesnych. I to jest zaleta, bo dużo teraz miejsc w Polsce jest zanieczyszczona panelami fotowoltaicznymi, a tutaj te kamieniczki właśnie dalej te dachy mają właśnie swoje i urokliwe. I dalej można to przekształcić i na film stary, i na nowy, i te plany te kadry filmowe, te zdjęcia, myślę, że są wyjątkowe.
2: Mhm. Pan od lat związany jest z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pasymiu, gdzie pracuje pan jako animator do spraw teatru, więc teatr jest panu najbliższy, ale wiem, że też współtworzy pan różnego rodzaju wydarzenia, jak na przykład Festiwal Sztuk Ulicznych, Jawa czy Sen. Proszę o tym opowiedzieć. Co to jest za wydarzenie? Kiedy to się odbywa i dlaczego warto się na tym pojawić?
3: Festiwal Sztuk Ulicznych, Jawa czy Sen jest... festiwalem, który głęboko siedzi w moim sercu, ponieważ jestem od początku współorganizatorem i zamieniamy ten nasz rynek miejski w Pasymiu na wielką scenę. Przyjeżdżają artyści z całej Polski i jest kolorowo, bajecznie, gdzie właśnie pokazujemy, że ten teatr jest dostępny dla każdego za darmo i na najwyższym poziomie można się tutaj czuć jak na najlepszej scenie.
2: Słyszałam, że pan też dużo pracuje z młodymi ludźmi, z dzieciakami. One się garną do tej sztuki teatralnej? Są zainteresowane teatrem?
3: Tak, zdecydowanie. Chociaż muszę powiedzieć, że mam praktycznie same dziewczyny w teatrze. Rzadko się zdarza właśnie, że jakiś mężczyzna jest zainteresowany tą formą, jednak chłopaki wybierają piłkę nożną czy komputery, ale no, czasami się zdarzają. Jednak właśnie no, przeważają dziewczyny, z którymi mi się też dobrze współpracuje, bo widzę te zaangażowanie, chęć i pasję, która po prostu rośnie i daje to dużo satysfakcji.
2: To ja życzę tego, żeby panowie i młodzi chłopcy pojawiali się i przychodzili do pana teatru. Mam nadzieję, że to się wydarzy.
3: Ja też.
2: No właśnie. A gdyby miał pan wpływ na to, jaki kolejny film bądź serial mógłby tutaj powstać, to jaki miałby pan pomysł? Co to mogłaby być za historia? Z jakiego czasu?
3: Ja myślę, że jakieś fantazy.
2: Fantazy. To tego też życzymy. Być może coś twórcy filmowi z takim pomysłem się tutaj pojawią. Panie Adamie, bardzo dziękuję za to spotkanie i życzę dużo dobrych wrażeń artystycznych i spełnienia w tym, co pan robi.
3: Dziękuję.
0: A czy ja
3: bardzo
0: mogę mieć pytanie do pana Adama? Halo, tu Warszawa.
2: Myślę, że
3: oczywiście
2: może.
0: Panie Adamie, bo za chwilę na ścieżce dźwiękowej RMF Classic muzyka z filmu Piękna i Bestia. Widzi pan tę historię w Pasymiu? Filmowo albo teatralnie? W jakim miejscu?
3: Myślę, że tak, nawet w Miejskim Ośrodku Kultury mamy salę taką widowiskową, pałacową, więc zapraszamy bardzo serdecznie.
0: To teraz zamykamy oczy i próbujemy sobie to wszystko wyobrazić. Nie będzie to trudne. Alan Menken nas prowadzi ścieżką dźwiękową.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Dzisiaj jesteśmy w Pasymiu, najstarszym mieście na Mazurach.
1: Jesteśmy i nadajemy audio i wideo, bo można też nas zobaczyć w mediach społecznościowych. Oglądajcie, a słuchajcie na antenie RMF Classic. Halo Pasym, Katarzyno, co słychać?
2: Halo, jestem. No dużo tutaj się dzieje, jak zawsze, ma bardzo sympatyczna atmosfera, a ze mną jest kolejna gościni, mogę tak powiedzieć, pani Barbara Trusewicz, sekretarz miasta Pasym. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Pani Barbaro, trudne zadanie przed panią, bo chcę zapytać, czym Pasym wyróżnia się na tle innych mazurskich miejscowości?
3: Przede wszystkim cisza, spokój, wspaniali mieszkańcy, bo to jest chyba najważniejsze, klimatyczne uliczki, cudowni ludzie przede wszystkim.
2: Mazurskie Hollywood, jak niektórzy o tym mówią, nie bez powodu. Już wiemy, jak wiele produkcji było tutaj kręconych, a ja słyszałam, że były takie plany utworzenia specjalnego szlaku filmowego po miejsca, gdzie kręcone były sceny do tych produkcji. Na jakim to jest etapie i czy to w ogóle ma szansę zaistnienia?
3: Był kiedyś taki pomysł. Bardzo żałujemy, że to nie doszło do skutku, ale chcemy do tego wrócić. Jest plan utworzenia ulicy filmowej i szlaku filmowego. Chcemy pokazać kadry z filmów, chcemy umieścić w miejscach, gdzie kręcono filmy, seriale w Pasymiu, fotografie, jak to kiedyś wyglądało, jak to dzisiaj wygląda.
2: Więc potencjał jest. No to jeszcze muszę zapytać o ten projekt Cita Slow, bo Pasym jest w Stowarzyszeniu Sieci Miast Cita Slow. Co to dokładnie oznacza? Z czym to się wiąże?
3: Tak, od 2014 roku jesteśmy w sieci miast Cita Slow. 37 miast w Polsce, jeszcze więcej na świecie. Przede wszystkim rozwój w zgodzie z naturą, z dziedzictwem kulturalnym, ale w poszanowaniu oczekiwań mieszkańców. Tak chcemy się rozwijać i taki przyjęliśmy kierunek rozwoju.
2: To już mniej więcej wiemy, o co chodzi. To jeszcze chcę trochę panią tak prywatnie podpytać o najbardziej ulubioną produkcję z tych, które tutaj powstały i najbardziej ulubione miejsce w mieście, które pani lubi.
3: Najbardziej lubię rynek, bo tutaj się wychowałam i tutaj mieszkam do dziś dnia i tutaj pracuję, tutaj mieszkam. Moja ulubiona produkcja to Dom nad rozlewiskiem i Miłość nad rozlewiskiem, bo to kręcone też było między innymi na rynku, żyliśmy między aktorami, także to najbardziej lubię.
2: A nad którym jeziorem powstawały te główne sceny do serialu?
3: Nad Kalwą.
2: To jest tutaj niedaleko rynku.
3: Tak, tak, tak.
2: Czyli na piechotę dojdziemy.
3: Na piechotę dojdziemy. Mhm.
2: A z drugiej strony ratusza jest uliczka, która też prowadzi nad jezioro.
3: Ulica Jeziorna i ulica Ogrodowa, bardzo klimatyczne ulice, serdecznie zapraszam.
2: Proszę państwa, naprawdę warto tu przyjechać, to wszystko zobaczyć. My dopiero jesteśmy przed tą wycieczką, więc mam nadzieję, że zdążymy, zanim stąd wyjedziemy. Ula, mam tak, nadzieję, że ciebie tak też przekonałam do tego, żebyś przyjechała do Pasymia w czasie wolnym.
1: Ja to widzę pod powiekami. Piękne miasto z filmowym potencjałem. Goście, jak słyszę, podkreślają ciszę, spokój, malownicze krajobrazy, ale okazuje się, że chyba nie jest tak leniwie, jak się na pierwszy rzut oka wydaje, bo przecież w Pasymiu lądowało UFO.
2: Oj, lądowało. Na kadrach filmowych na pewno można to zobaczyć. Państwo, którzy kochacie kino, pewnie wiecie, o co chodzi. Pani Barbaro, czy są kolejne jakieś tego typu plany co do produkcji fantasy?
3: Nie, ale myślę, że nasze miasto zniesie każdy rodzaj filmu.
1: A poza tym filmowcy, producenci słuchają RMF Classic, kompozytorzy muzyki filmowej, więc wiedzą już, co mają robić i gdzie mają się udać. Tymczasem my tropem UFO. Teraz idziemy. Projekt UFO, zdjęcia kręcone w Pasymiu, miniserial, którego reżyserem jest Kasper Bajon, a to piosenka, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej tego tytułu.

0: kolejny przystanek na filmowej mapie Polski w RMF Classic. Pasem.
1: Za 12 minut 13 idziemy tak sobie ścieżką dźwiękową RMF Classic i po raz kolejny zaglądamy do Pasymia. Tu nas widać i słychać. Zaglądajcie na media społecznościowe. No i słyszymy się na antenie RMF Classic. Katarzyna Chnat i jej goście. Dzień dobry ponownie.
2: Tak jest, my już powoli niestety żegnamy się z tym mazurskim Hollywood, ale bardzo nam tutaj miło. Wspaniali ludzie, wspaniali włodarze miasta, wspaniali nasi słuchacze, którzy zgłosili Pasym do naszej filmowej mapy Polski. Wyjeżdżamy stąd z niesamowitymi emocjami, wspaniałymi wrażeniami. No i na koniec chciałabym, żebyście wszyscy Państwo usłyszeli, jak tu jest cudownie, co tu są wspaniali ludzie. Pan burmistrz Marcin Nowociński jest z nami. Panie burmistrzu, dlaczego Pan szczególnie chce zaprosić turystów z innych miast, żeby przyjechali właśnie tutaj?
3: Chcę zaprosić, ponieważ Pasym to najpiękniejsze miasto na Mazurach i jeżeli jesteście zmęczeni zgiełkiem dnia codziennego, siedzicie sobie w dużym mieście i pracujecie w korporacjach, to tutaj znajdziecie wspaniałą mapę, wyspę na mapie Polski. To jest miejsce, gdzie jest niebieskie niebo, są wspaniali ludzie, a oni są obok mnie cały czas uśmiechnięci, więc jak będziecie, to spójrzcie w niebo, tam jest naprawdę najbardziej niebieskie niebo w Polsce, najbardziej niebieska woda w jeziorach i najbardziej uśmiechnięci mieszkańcy.
2: No i teraz Państwo usłyszycie, co jeszcze jest tutaj ważnego w Pasymie. Ja bardzo bym prosiła, żeby pozostali nasi goście i słuchacze dopowiedzieli, dlaczego tu jeszcze warto przyjechać, bo co tu jest wspaniałego?
4: Lasy, jezioro.
5: Najwspanialsi mieszkańcy i najlepszy burmistrz na świecie.
2: Co jeszcze?
6: Ryby,
2: cisza, krajobrazy.
6: Cisza, spokój.
2: Coś jeszcze?
7: Zachody słońca.
2: Najpiękniejsze zachody słońca.
6: Rynek,
2: tak jest. No więc, proszę Państwa,
8: zapraszamy do Pasymia!
1: Dziękujemy, wszyscy czujemy się zaproszeni.
2: Bardzo dziękujemy, nam było tutaj cudownie. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze z RMF Classic wrócimy w to miejsce. Ja Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
3: Dziękujemy. Machamy
2: przez...
3: Brawo.
1: Pasym, miasto filmowe, krajobrazowe i uśmiechnięte, więc na ścieżce dźwiękowej za chwileczkę podróż za jeden uśmiech. Pakujesz się już, Kasiu, czy jeszcze chwileczkę zostaniecie?
2: I jeszcze chwileczkę zostaniemy, bo musimy jeszcze przejść się spacerkiem nad jezioro tutaj za ratuszem.
1: To korzystajcie zanim powrót do Warszawy czy do Krakowa. A są już plany na kolejną filmową podróż?
2: Są już plany. Mogę oficjalnie ogłosić, że kolejnym punktem na naszej filmowej mapie Polski RMF Classic 5 sierpnia będzie miasto Lublin. I tam serdecznie zapraszamy.
1: Pasym pozdrawia Lublin. Pozdrawiamy ze studia warszawskiego RMF Classic. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się cieplutko, kochani. Wygląda na to, że to faktycznie najpiękniejsze miasto na Mazurach, a na pewno uśmiechnięte.
2: Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy.
9: Brawo!

0: reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: do 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
6: Zapraszam. Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: RMF Classic, punktualnie 13 i czas na najważniejsze fakty, a przy mikrofonie Anna Wachowska.
12: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności rodzinnej tragedii w Sosnowcu w Śląskiem. Dwie osoby nie żyją, jedna trafiła do szpitala, informuje nasza reporterka Anna Kropaczek.
13: Do tragicznych wydarzeń doszło w jednym z mieszkań w sosnowieckiej dzielnicy Juliusz. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 36-letni mężczyzna zaatakował swoich rodziców, a później odebrał sobie życie. Dla kobiety ciosy okazały się śmiertelne. 59-letni mężczyzna natomiast wezwał pomoc i z obrażeniami trafił do szpitala. Jak powiedział mi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu, Bartosz Kilian, wszczęte zostały dwa śledztwa. Jedno dotyczące zabójstwa i usiłowania zabójstwa, a drugie dotyczące samobójstwa młodego mężczyzny.
9: To są najnowsze fakty w RMF Classic.
12: Nowa rzeczywistość polityczna w Sejmie. Marszałek Włodzimierz Czarzasty czeka na oficjalny wniosek dotyczący utworzenia nowego klubu parlamentarnego. Zapowiedział to dziś rano szef Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki.
14: Jeżeli powstanie klub i wpłynie odpowiednie pismo, zostanie ono sprawdzone pod względem formalnym, no to klub zacznie funkcjonować od dziś, czyli już w głosowaniach, które będą miały miejsce w komisjach od jutra, bo nie od dziś. W głosowaniach, które będą miały miejsce w piątek, będziemy mieli zarejestrowany nowy klub. Tu będzie normalna procedura.
12: Zapowiada marszałek Sejmu, który poinformował również, że Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił Marcina Ociepę na stanowisko wicemarszałka. Sylwia Gregorczyk-Abram oficjalnie objęła stanowisko rzecznika praw obywatelskich. Dziś złożyła ślubowanie. Przed uroczystością salę plenarną w Sejmie opuścili posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy sprzeciwiali się tej kandydaturze. Fala upałów zmierza do Polski. Gorąco będzie nawet wysoko w górach, ale to miła odmiana, bo w ubiegłym tygodniu w Tatrach sypał śnieg. Co na to turyści?
15: Bardzo ładnie, pięknie.
16: Lepsza taka pogoda, czy jak jest troszkę chłodniej?
17: Taka.
16: Nie za gorąco?
17: Znaczy my jedziemy kolejką, więc...
15: Pogoda nam się trafiła piękna.
17: Bardzo dobra. Rzeźko bardzo, chyba że się zmęczy, to gorąco.
16: No bo ma być 30 stopni jutro.
17: Jest chłodno, szczególnie w lesie. Tam jest ciągle cień, więc nawet miałam gęsią skórkę.
18: Dzisiaj super elegancka, bardzo ciepło, fajnie, można wypocząć. Po na samych szczytach tak jeszcze wiatrzliwie, także okay. Idealnie, bajeczka jest.
16: A jutro 30 stopni?
18: A jutro już nas tutaj nie będzie, także jutro może grzać.
12: Z turystami w Kuźnicach przed dolną stacją kolejki na Kasprowy Wierch rozmawiał nasz reporter Maciej Połachicki, a my z nowymi faktami w RMF Classic wracamy o 14.00.

0: Polska w zasięgu wyżu. Dziś w kraju pogodnie, ciepło, miejscami nawet gorąco, a tylko na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. 21 stopni na północnym wschodzie, 25 stopni w centrum maksymalnie i 29 stopni na zachodzie i południowym zachodzie.
1: Lato pełne gwiazd w RMF Classic.
2: Hi, I'm Kylie Minogue.
3: Hi, I'm Katie Melua.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hi, this is Sting.
6: Hi, this is Pat Metheny.
7: You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Muzyka z filmu Dobry, Zły i Brzydki. 11 minut po 13 to jest RMF Classic. Studio nasze pachnie jeszcze mazurskim lasem i słychać echo filmowych i serialowych opowieści prosto z Pasymia, pięknej miejscowości, którą odwiedziliśmy dziś w ramach naszej filmowej włóczęgi po Polsce. To się oficjalnie i ładnie nazywa Filmowa Mapa Polski, a tymczasem już kolejne miejsce wzywa, kusi krajobrazem, historią i kinem. Uwaga, uwaga, powtórzę to raz jeszcze. Oficjalnie 5 sierpnia meldujemy się w Lublinie. Bądźcie tam z nami, zaplanujcie, aby Lublin tego dnia mieć na trasie. I nie załamujcie rąk, że do Was jeszcze nie przyjechaliśmy. Czekamy na Wasze zgłoszenia rmfclassic.pl, wszak wakacje dopiero na półmetku. I jeszcze ta tak zwana większa, troszeczkę większa połowa przed nami.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Już za chwilę kolejny przystanek.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
7: Na zysk?
6: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
7: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
6: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
7: W takim razie kieruj mnie na zysk.
8: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Po reklamie.
12: 21 minut po 13. Spacer ścieżką dźwiękową trwa. Bohaterki, bohaterowie dużego i małego ekranu. Najpiękniejsza muzyka filmowa, czyli krótko mówiąc RMF Classic. Meldują się już niebawem Amelia, Królowa Margot, Strażnicy Galaktyki. Będą też Bridgertonowie. Muzyka trzeciego sezonu serialu. A teraz Łabędź z Karnawału Zwierząt. Kompozycja Camila Saint-Saënsa.

13.28 to była muzyka z serialu Bridgertonowie, a tu RMF Classic. Mamy środek lata i takie wieści. Czy to sezon ogórkowy, czy coś jest na rzeczy? Nie wiem. Ale nawet polska agencja prasowa pisze o tym, że być może po ponad 3 dekadach będzie nowy film z serii, nie zgadniecie, Kevin sam w domu. Z tym samym Kevinem, tylko oczywiście dorosłym. Takie słyszy się spekulacje. Ponoć Disney zabiega o taki powrót, bardzo jest zainteresowany, ale milczy. Pomysł na powrót Kevina do kina i do domu nie jest wcale takim nowym pomysłem. Nawet w ubiegłym roku aktor wcielający się w tę postać opowiadał, jak mógłby taki powrót na ekrany wyglądać scenariuszowo. Otóż dorosły Kevin, będący już sam tatą, po konflikcie z synem, zastałby zamknięty przed nim swój własny dom. Czyli syn zabarykadowałby dom przed własnym ojcem zagniewanym. Ojciec spróbowałby oczywiście dostać się do środka i nie byłoby to takie proste, bo niedaleko pada jabłko od jabłoni i syn zostawiłby mnóstwo pułapek na swego tatę. Według aktora byłaby to komedia, ale również ciepła opowieść o budowaniu relacji między ojcem i synem. Jestem za. Kino bardzo lubi takie spektakularne powroty, więc i my, myślę, że chętnie wrócilibyśmy do domu Kevina.

Za kwadrans 14, a to fragment ścieżki dźwiękowej z filmu Starsza Pani znika. RMF Classic. Kolejna piosenka na ścieżce dźwiękowej to niestety pożegnanie. Piękna piosenka z filmu Once, a żegnamy jej autora, Glen Hansard, kompozytor i aktor, zdobywca Oscara za tę właśnie piosenkę Falling Slowly z filmu Once. Zginął w tragicznym wypadku, podają właśnie irlandzkie media. Był nie tylko artystą, ale też aktywistą. Od lat wspierał osoby w kryzysie bezdomności. Wymyślił i organizował coroczne świąteczne granie na ulicach Dublina, a dochód z tej inicjatywy trafiał do fundacji, która wspierała osoby w kryzysie bezdomności. Falling Slowly, piosenka z filmu Once.

0: reklama. Pisarka, ikona kultury francuskiej i najważniejsza kobieta w życiu Chopina, George Sand. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza do domu urodzenia kompozytora w Żelazowej Woli na wystawę czasową George Sand 1804-1876 w kalejdoskopie życia i sztuki. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Patronem medialnym wystawy jest RMF Classic.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.

0: Codziennie z Biedronką.
1: Po reklamie.
2: To jest RMF Classic, minęła 14 i czas na najważniejsze fakty. To będzie ostatnie dziś wydanie. Fakty przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
3: Pożar hali produkcyjnej w miejscowości Skorzewo w Pomorskiem. Mieszkańcy otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, informuje nasza reporterka Anna Pałamar.
4: Akcja gaśnicza nadal trwa. Pożar gasi 16 zastępów Straży Pożarnej. Strażakom udało się zlokalizować zarzewie ognia i pożar już się nie rozprzestrzenia. W hali w Skorzewie produkowane były laminaty. Z budynku jeszcze przed przybyciem służb ewakuowały się 22 osoby. Jedna z nich podtruła się gazem i została przetransportowana do szpitala. Takie informacje przekazał mi młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik pomorskich strażaków. Ogień pojawił się w hali przed południem. Z powodu dużego zadymienia mieszkańcy powiatów Kościerskiego i Kartuskiego otrzymali alerty RCB z prośbą o pozostanie w domach, jeżeli jest taka możliwość. Służby proszą też, aby nie otwierać okien i oczywiście nie zbliżać się do miejsca akcji.
3: Dwaj mężczyźni podejrzani o pobicie pary obywateli Ukrainy we Wrocławiu trafili na 3 miesiące do aresztu. Tak zdecydował dzisiaj sąd okręgowy. Czy sprawcy zabrali głos? O tym nasza reporterka Martyna Czerwińska.
5: Owszem, kiedy Adam C., znany, karany już bokser na gołe pięści, wchodził na salę sądową, powiedział dziennikarzom, że żałuje tego, co zrobił i przeprasza, ale jak tłumaczył, to on został zaatakowany. Taką linię obrony przyjął wspólny adwokat podejrzanych. Jak przekonywał, film, który obiegł media, przedstawia tylko finał zajścia, a wszystko zaczęło się w sklepie. Według obrońcy nie ma też dowodów na to, że atak miał tło narodowościowe. Tomasz M. mówił z kolei przed sądem, że zaatakował, bo chciał pomóc koledze. Przyznał, że zgubiły go emocje. Co grozi mężczyznom?
6: Do 5 lat pozbawienia wolności, przy czym podejrzany, który odpowiada w warunkach recydywy, maksymalna grożąca jemu kara to 7,5 roku pozbawienia wolności.
5: Powiedział mi Jakub Dubacz, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
1: Najważniejsze są fakty.
3: Pogodowe alerty niemal w całej Polsce. Ostrzeżenia przed upałami będą obowiązywały od jutrzejszego popołudnia i potrwają do piątku. Najgoręcej będzie na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem i w Wielkopolsce. Tam nawet 36 stopni. Jest pierwszy zwiastun nowego filmu z serii Jumanji. Tym razem widzowie zobaczą odwróconą formułę. Zamiast ludzi trafiających do świata gry, to elementy Jumanji przenikają do rzeczywistości.
7: No way.
8: Is that?
7: Yes, it is.
8: Honey, do you know him?
9: Dr. Bravestone, I'm so glad I found you.
10: Of course you are.
3: Zwiastun ujawnia, że awatary znane z poprzednich części pojawiają się w prawdziwym świecie, gdzie próbują powstrzymać chaos wywołany przez grę. Jednocześnie część bohaterów ponownie trafia do Jumanji, co oznacza, że akcja będzie rozgrywać się równolegle w dwóch rzeczywistościach. Premiera w Boże Narodzenie.
2: Polska w zasięgu wyżu i takie są tego skutki. Dziś 29 maksymalnie stopni na termometrach na zachodzie i południowym zachodzie. Przelotne opady, jeśli już, to słabiutkie jedynie na północnym wschodzie. Poza tym pogodnie i bez opadów, a jutro maksymalnie 36 stopni na zachodzie.
11: Lato jak z filmu, tylko w RMF Classic.
12: Witajcie, tu Joanna Kulik.
13: Tu Artur Andrusz.
14: Tu Grażyna Wolszczak.
15: Ja się nazywam Wojciech Malajkat.
16: Artur Żmijewski.
17: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja.
18: RMF Classic.

Kino, akcja, RMF Classic, tak u nas na ścieżce dźwiękowej. Muzyka z filmu Naga Broń, wersja 2025. 10 minut po 14 na ścieżce dźwiękowej już czekają m.in. Wakacje z duchami. Muzyka Jerzego Matuszkiewicza, a teraz podkręćcie klimatyzację, bo zrobi się naprawdę gorąco, zwłaszcza jeśli wyświetlicie sobie pod powiekami sceny, które towarzyszyły tej piosence. Joe Cocker.

0: reklama. Pisarka, ikona kultury francuskiej i najważniejsza kobieta w życiu Chopina, George Sand. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza do domu urodzenia kompozytora w Żelazowej Woli na wystawę czasową George Sand 1804-1876 w kalejdoskopie życia i sztuki. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Patronem medialnym wystawy jest RMF Classic.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. W środę 20.

0: codziennie z Biedronką.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
0: Lat

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: 23 minuty po 14, RMF Classic, muzyka dużego i małego ekranu, piękne piosenki, także filmowe, a wśród nich między innymi słynne Don't Worry, Be Happy. Piosenkę śpiewa Bobby McFerrin, usłyszymy ją już niebawem, Maurice Jarre także i jego muzykę z filmu Świadek, a teraz przebój z repertuaru The Beatles, ale w wykonaniu duetu Marek i Wacek. Yesterday.

29 minut po 14. Zapraszam do RMF Classic, a u nas muzyczna propozycja Last Minute. Tylko tu i teraz i więcej się nie powtórzy. Mamy ostatnie bilety na dzisiejszy koncert w Operze Leśnej w sobocie, więc miejsce akcji już znamy. A kto wystąpi? Agnes Obel, czarodziejka muzyki, duńska piosenkarka, autorka tekstów, producentka, pianistka o przepięknym, eleganckim, melancholijnym głosie. Wystąpi dziś w Operze Leśnej w Sopocie. Znamy ją dobrze z koncertów, z płyt, ale także ze świata telewizji, kina, gier i mody. Jej utwory usłyszeliście w takich produkcjach jak The Last of Us, na przykład Detektyw czy Małe Kłamstewka. Także dziś i ostatnia szansa od RMF Classic na zaproszenia. Piszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl. Chętnych zapraszamy. Redakcja@rmfclassic.pl. W tytule maila niech będzie Agnes Obel.

0: I'm not worried.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
3: Kierunek Latro.
2: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
3: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
4: Już dziś po 15:00.
2: Reklama.

0: Modelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorodność zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
6: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
7: Na zysk?
6: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
7: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
6: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
7: W takim razie kieruj mnie na zysk.
8: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński, różne rodzaje, 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.
16: Na upalne popołudnie. Relaksująca muzyka w RMF Classic.

0: Słuchacie RMF Classic, a my idziemy dalej ścieżką dźwiękową. Kierunek Lato, magazyn popołudniowy, pełen kulturalnych, wakacyjnych podpowiedzi i inspiracji. Jego gospodynią jest dziś Jadwiga Polus. Ja pięknie dziękuję i przypomnę tylko najważniejsze fakty kończącego się właśnie programu. Byliśmy w Pasymiu, to piękne, filmowe, krajobrazowe miasto i cudowni jego mieszkańcy, którzy wystąpili także na naszej antenie. I mamy kolejny punkt na filmowej mapie Polski, Lublin. Szykujemy się 5 sierpnia, wy też bądźcie wtedy z nami.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Szukamy miejsc, które zapisały się w historii kina.

0: reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: Witam klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
4: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
5: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie. Tu RMF Classic, dochodzi 15, czas na prognozę. Większość regionów dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie okresami duże i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. A na termometrach maksymalnie od 20 do 21 na północnym wschodzie, około 25 stopni w centrum, do 29 stopni Celsjusza na zachodzie i południowym zachodzie.
15: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
16: Nazywam się Marla Radowicz.
17: Tu Igor Herbut.
18: Tu Krzysiek Zalewski. Cześć.
19: Tutaj Kwiat Jabłoni i słuchacie RMF Classic.
20: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: muzykę do filmu Życie jest piękne, skomponował Nicola Piovani. Tu RMF Classic, 9 minut po godzinie 15. Rozpoczynamy magazyn popołudniowy RMF Classic.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.
0: W tej godzinie felieton Artura Andrusa, wakacyjni zawodowcy. W kolejnej połączymy się z Wrocławiem, gdzie trwa festiwal Nowe Horyzonty, który obserwuje nasza wysłanniczka Natalia Ryba. Zatrzymam się również nad dobrą książką. Książka cię poprowadzi, to z kolei cykl Katarzyny Chnat. Będą rekomendacje około 17.30, jak również przepiękna muzyka filmowa i nie tylko, bo mam dla was teraz wyjątkowy utwór z lat 70. Jego autor i wykonawca. 2 lata temu powiedział tak: mam 77 lat i nie tylko czuję to tak samo głęboko jak w latach 70., ale przenika ten utwór coraz głębiej moją duszę. Powiem tyle. Abraxas 1970, Santana.

0: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Muzyka Filipa Farbacha Juniora, nowość w naszym repertuarze, Polka Schnell, opus 110. Wykonanie wiedeńskich filharmoników prowadził Janik na ZCG. Tu RMF Classic. O tej porze w każdą środę możecie usłyszeć opowieści, które jak zawsze z przymrużeniem oka snuje na naszej antenie Artur Andrus. Gorąco zapraszam.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich. Według Artura Andrusa.
2: Odcinek 5. Waciarz. Gdyby ta nazwa była pisana przez V, mogłaby oznaczać płatnika podatku VAT. Ale po pierwsze, płatnik podatku VAT nazywany jest VAT-owcem, a po drugie słowo waciarz pisane przez W zarezerwowane jest dla sprzedawcy waty cukrowej. Gdyby nasz cykl miał charakter ekonomiczny, zastanawialibyśmy się teraz, ile powinien wynosić VAT na watę cukrową w czasie wakacji. Ale nie będziemy się tym zajmować. Skoncentrujmy się na postaci waciarza, czy też waciarki, jeśli zawód ten wykonuje kobieta. W białym kitlu z patyczkiem w jednej dłoni i kubkiem cukru w drugiej, nad okrągłą, srebrzystą misą, w której pojawiają się słodkie nitki, otoczony czy otoczona gromadką dzieci, którym cieknie ślinka. Tak waciarza albo waciarkę przedstawiliby na swoich obrazach któryś z Kossaków, Chełmoński, Gierymski albo Michałowski. Oczywiście obok maszyny do waty cukrowej stałby koń, któremu też ciekłaby ślinka, bo miałby ochotę na watę cukrową w kostkach. Niestety żadna światowa galeria nie wystawia takiego obrazu, a szkoda, bo wkład waciarzy i waciarek w najpiękniejsze wakacyjne wspomnienia jest nie do przecenienia. Ktoś powie, bez przesady, są przecież lodziarze i lodziarki, gofrarze i gofrarki, jagodziankarze i jagodziankarki, ostatnio sorbeciarze i graniciarze. A właśnie, należałoby wymyślić jakąś polską nazwę dla sprzedawców granity, bo graniciarz kojarzy się w naszej kulturze bardziej z kamieniarzem specjalizującym się w granicie. No więc są ci wszyscy kolporterzy wakacyjnych pyszności, ale to nie to samo co wata cukrowa. Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wata cukrowa była przysmakiem całorocznym, ale te lipcowe i sierpniowe jakoś smakują najbardziej i najlepiej się kleją do rąk, warg, policzków. I potem człowiek idzie po nadmorskim bulwarze taki utytłany i rozcapierzony, bo ręce się kleją, i szuka najbliższego źródła wody, żeby umyć te miejsca, w które trafił watą, zanim trafił nią do ust. Kiedyś napisałem dla pewnej znanej piosenkarki tekst piosenki. O sercu szczerozłotym, o szczęściu i o nadziei, ale też trochę o tym, że czasem się nie klei. Puenta utworu jest taka. Ale jeśli się czasem uda znaleźć metafizyczny klej, to dzieją się takie cuda, że hej. Teraz mogę już wyznać, że pisząc o metafizycznym kleju, miałem na myśli watę cukrową.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Shakespeare w Parku w Wilanowie, nowe horyzonty filmowe we Wrocławiu i wesoły książkobus, co przez ulicę Poznania mknie.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
3: A już teraz w RMF Classic muzyka Edwarda Grieg'a to fragment pierwszej suity Peer Gynt, wykonanie berlińskich filharmoników pod batutą Herberta von Karajana, a zaraz potem na harfie zagra Alice Hughes, która wykona temat miłosny z Final Fantasy Nobuo Uematsu.

Słuchajcie, RMF Classic to jest magazyn Kierunek Lato, a ja bardzo gorąco rekomenduję nadchodzący koncert, który upamiętni 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. To koncert Agi Zarian i jej tria. Artyści przypomną wam wyjątkowe utwory z płyty bardzo ciepło przyjętej przez publiczność zatytułowanej Umiera Piękno. To jest album, który ukazał się w roku 2007 we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, a na nim wyśpiewana przez Agę Zarian piękna, wzruszająca i poruszająca poezja uczestników Powstania Warszawskiego. Przypomnę kilka nazwisk. Anna Świerczyńska, ksiądz Jan Twardowski, Krystyna Krachelska i inni. To wydarzenie w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku imienia Józefa Sowińskiego w Warszawie. Gorąco polecamy. 2 sierpnia o 19:30. A na naszej antenie teraz piosenka, która rozbrzmiewa w kadrach filmu Projekt Hail Mary. Harry Styles pojawił się w kadrach śpiewając Sign of the Times.

0: Reklama.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Po reklamie. Tu RMF Classic, dochodzi godzina 16, czas na prognozę. W regionach południowych Polski ciepło, wciąż słonecznie, tylko na północnym wschodzie okresami zachmurzenie duże i możliwe słabe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 20 i 21 stopni na północnym wschodzie, miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około 25 stopni w centrum do 29 na zachodzie i południowym zachodzie Polski.
13: Lato wśród gwiazd w RMF Classic.
14: Hello, this is Bryan Adams.
15: This is Cyndi Lauper.
16: Hi, this is Cher.
17: This is Matteo Bocelli. You're listening to RMF Classic.
18: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Muzyka Jamesa Hornera do filmu Titanic. Tu RMF Classic, 10 minut po godzinie 16. Wakacje to czas filmowych wypraw po Polsce. Nasza radiowa ekipa jest w drodze powrotnej z Pasymia, gdzie dziś nadawaliśmy program na żywo z cyklu Filmowa Mapa Polski. Nasze wysłanniczki z mikrofonem RMF Classic są także we Wrocławiu, gdzie trwa festiwal filmowy Nowe Horyzonty.
1: Studio festiwalowe.
0: Łączymy się z Wrocławiem. Festiwal obserwuje Natalia Ryba i jej gość. Powiedz proszę, Natalio, jaki film dziś obejrzeliście? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Jadziu. Bardzo mi miło Cię słyszeć. Jak mówiłaś ten wstęp, to ja sobie uświadomiłam, że dzisiaj RMF Classic ma umiejętność bilokacji, bo jesteśmy w dwóch różnych miejscach w Polsce. To jest przemiłe. Ja dzisiaj oglądałam taki przepiękny film z Javierem Bardemem i nie pamiętam, Natura miłości. Ale dzisiaj o naturze czegoś innego będziemy rozmawiać, a mianowicie zawodu, jaki uprawia Tomasz Duda, bo Tomasz Duda jest tłumaczem na festiwalu Nowe Horyzonty i to jest przeinteresująca funkcja. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dosłownie łapiemy Cię pomiędzy jednym zadaniem a drugim i właśnie chciałabym zapytać, jak wygląda typowy dzień tłumaczenia na takim festiwalu?
3: Właśnie tak jest. Tych wydarzeń jest naprawdę dużo i są to najróżniejsze okazje. To znaczy zajmujemy się tłumaczeniem gości i gościń podczas wstępów, podczas Q&A-ów, czyli rozmów z publicznością po filmach. Są jeszcze masterclassy, czyli lekcje mistrzowskie, innymi słowy, przeważnie to są twórczynie w tym roku, które są bohaterkami retrospektyw. Są też gale, gdzie tłumaczy się ludzi, którzy otrzymali nagrody i wszelkiego rodzaju oficjalne okazje. No, dzień jest szczelnie wypełniony tego rodzaju zajęciami. No i jeszcze wywiady radiowe, a do tego oglądamy też filmy, bo bez tego tłumaczenie absolutnie nie może się wydarzyć, bo trzeba wiedzieć, o czym się mówi.
2: Musisz, Jadziu, wiedzieć, że tłumacze tutaj na festiwalu są uważani za trochę takie gwiazdy. Ja tego nie boję się użyć tego sformułowania, bo wszyscy ich kochają i doceniają ich entuzjazm. Ja się zastanawiam, największe wyzwanie tego właśnie zawodu?
3: Dużym wyzwaniem jest złapać w bardzo krótkim czasie kontakt z osobą, którą właśnie się będzie tłumaczyć. Każdy twórca, każda twórczyni to jest zupełnie osobny świat. Każdy film, z którym przyjeżdżają, jest zupełnie inny. I w tej krótkiej chwili, którą mamy przed pokazem, przed wyjściem z nimi na scenę, musimy ten kontakt nawiązać, musimy zdobyć zaufanie też takiej osoby. Oni przeważnie nie władają językiem polskim, prawda? Nie wiedzą, czy to, co jest mówione przez tłumacza, jakoś odzwierciedla to, co oni powiedzieli.
2: Dokładnie. Bardzo dziękuję za Twoją pracę i pytanie, gdzie teraz biegniesz?
3: Teraz biegnę do Radia Wrocław tłumaczyć wywiad z jedną z jurorek, następnie kolejny Q&A z Claire Simon, a potem jeszcze parę rzeczy.
2: Bardzo Ci dziękujemy, Tomasz. Wszystkiego dobrego. Jadziu, oddajemy głos do studia, do Krakowa. No, zazdrość nam, tyle mogę Ci powiedzieć.
0: Tak, tak. Ja Wam bardzo zazdroszczę tych wspaniałych projekcji, jak spodziewam się, również pod chmurką. Mam nadzieję, że dziś kolejny piękny film, Natalia, obejrzysz wieczorem i będziesz mogła jutro nam coś ponownie opowiedzieć, co dzieje się w kinie na Nowych Horyzontach. Bardzo dziękuję. Ja przypomnę, że nasze relacje z Wrocławia codziennie o 8.40 w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, jak również o 16.10 w magazynie Kierunek Lato. No i zaglądajcie także do naszych mediów społecznościowych, prawda, Natalia, bo tam na bieżąco Twoje relacje wideo.
2: Dziękuję,
0: polecamy,
2: kochana, że o tym wspomniałaś.
0: Polecamy serdecznie.
1: Studio festiwalowe.

muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta. To był fragment symfonii G-moll nr 40, wykonanie Les Musiciens du Louvre. Poprowadził maestro Mark Minkowski. Tu RMF Classic. Wkrótce muzyka Johna Powella do filmu Jak wytresować smoka. Pojawi się również piosenka z filmu Dzień Świstaka w duecie Bono, Sony i Cher. A teraz John Barry i najpiękniejsze muzyczne kadry z Bonda. Żyje się tylko dwa razy.

muzyka Johna Powella do filmu Jak wytresować smoka. Tu RMF Classic, słuchacie magazynu popołudniowego Kierunek Lato. Mam dla was informację z Hollywood. Jest pierwszy zwiastun filmu Jumanji Open World. No i jak zapowiada ten zwiastun, zamiast ludzi trafiających do świata gry, to elementy Jumanji przenikną do rzeczywistości, a więc czeka nas nieco odwrócona formuła niż dotychczas. Przypomnę, to kontynuacja serii rozpoczętej w roku 2017 Jumanji Przygoda w dżungli i 2019 Jumanji Następny poziom. Pierwotnie premiera produkcji planowana była na 11 grudnia, ale ostatecznie film trafi do kin w Boże Narodzenie tego roku, kilka dni po premierach Dune'y, części trzeciej i Avengersów. Czekamy z niecierpliwością zatem, a teraz obiecany wcześniej duet I Got You Baby z filmu Dzień Świstaka. Śpiewają Cher i Bono Sony.

0: Jak zawsze na moment odrywa nas od codzienności partytura Abla Korzeniowskiego do filmu W.E. Słuchacie RMF Classic, to magazyn popołudniowy. Mam dla was teraz rekomendację koncertową.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.
0: No w tym gąszczu mamy dla was wyjątkową rekomendację. 10. Kornobraz Music Festival w Zielonej Górze. To tydzień koncertów, warsztatów muzycznych z mistrzami, spotkania z wybitnymi artystami z całego świata. Będzie to okazja, by naprawdę poznać fascynujące i różnorodne oblicza muzyki blaszanej. Na scenie królować będą trąbki, waltornie, puzone, eufonium i tuby. W zespołach, jak i w rolach solowych zabrzmi koncert w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Zielonogórskiej. Będzie koncert muzyki filmowej. Zajrzyjcie do repertuaru na nasze kulturalne strony rmfclassic.pl. Będzie również występ wybitnego, słynnego japońsko-amerykańskiego trębacza Erika Miyashiro. I co więcej, o tym opowie już teraz dyrektor organizacyjny i artystyczny festiwalu Łukasz Łacny.
2: Będzie koncert kameralny, w którym nasi artyści zaprezentują się w formach tak zwanych mniejszych, gdzie wystąpią solo albo z fortepianem, albo w mniejszych formacjach ansamblowych. W czwartek będzie koncert muzyki filmowej z naszym już stałym gościem, legendą Hollywood Studio, Jamesem Thatcherem, który poprowadzi zespoły również złożone z uczestników warsztatów i naszych wspaniałych artystów właśnie w muzyce filmowej. Piątek, drugi cykl pojedynku na fanfary i koncert symfoniczny, który poprowadzi Christian Lindberg. Taki, powiedziałbym, klasyczny piątek w Filharmonii, tylko że koncert będzie w kościele, ale z udziałem właśnie również Filharmonii Zielonogórskiej. I w sobotę finał fanfar na Placu Teatralnym w Zielonej Górze i wieczorem o godzinie 19 wielki finał z Erikiem Miyashiro i z ansamblem złożonym z naszych artystów festiwalowych.
0: W telegraficznym skrócie zapowiedź festiwalu Korno Brass w Zielonej Górze, który gorąco polecamy naszym słuchaczom. Zajrzyjcie do stolicy muzyki dętej blaszanej od 2 do 8 sierpnia. Zielona Góra. A już teraz piosenka, którą zaśpiewa Marilyn Monroe. To jest utwór, który zabrzmiał w kadrach filmu Pół żartem, pół serio z 1959 roku.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: Tu RMF Classic, jest punktualnie godzina 17. Czas na ostatnią popołudniową prognozę. Dziś najchłodniej na północnym wschodzie Polski od 20 do 21 stopni, 25 w centrum, a 29 na zachodzie i południowym zachodzie. W nocy temperatura minimalna od 14 stopni na wschodzie do 18 na zachodzie i wybrzeżu, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 11 do 13 stopni Celsjusza. Wciąż możliwe słabe przelotne opady deszczu w regionach północno-wschodnich.
1: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
2: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do was Anna Dymna,
3: Maciej Szturp, Andrzej Seweryn.
4: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajus.
5: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Muzyka Sarah Klass do filmu przyrodniczego Afryka. Tu RMF Classic. Teraz informacja o bardzo wyjątkowym spływie Wisłą, który właśnie rozpoczął się i podąża w kierunku Warszawy.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Dziś rano z Sandomierza wyruszyła 11. Wyprawa Warszawska. To kilkanaście łodzi płynących Wisłą do stolicy, by 1 sierpnia wziąć udział w Paradzie Rzecznej w godzinę W i oddać w ten sposób hołd powstańcom. Pierwszy postój w Kazimierzu Dolnym, później flotylla minie Puławy i Dęblin, więc jeśli napotkacie ją na drodze, warto wesprzeć i uśmiechem, i pozdrowieniem z brzegu. Po drodze do łodzi Sandomierza dołączać będą kolejne jednostki. Ostatecznie w Warszawie ma znaleźć się 16 łodzi i około 50 uczestników tej 11 już wyprawy warszawskiej. Przed uczestnikami około 220 km, 2 dni żeglugi Wisłą. To jest magazyn kulturalny Kierunek Lato. Mam dla Was teraz muzykę Joe Hisaishiego z filmu Księżniczka Mononoke.

0: Reklama.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
3: Zapraszam. Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
0: Po reklamie.
4: RMF Classic. Dla wszystkich, którzy wypoczywają na Mazurach.

0: Muzyka Jerzego Antonina Bendy to fragment jego 8 symfonii D-dur, praska orkiestra symfoniczna, a z batutą Christian Benda. Słuchajcie RMF Classic, teraz rekomendacje książkowe z dedykacją dla tych, którzy lubią przed podróżą trochę więcej poczytać o miejscu docelowym. Po jakie książki warto sięgnąć, by dowiedzieć się czegoś więcej o danym kraju lub zainspirować się do podróży, o tym opowiada w każdą środę o tej porze Katarzyna Chnat.
1: Książka Cię poprowadzi. Najciekawsze książki podróżnicze poleca Katarzyna Chnat.
2: Dzisiaj w naszych podróżach po świecie zwiedzamy Polskę i zaglądamy do Łodzi, o której w książce zatytułowanej Pisz do mnie na Łódź opowiada Małgorzata Czyńska. Autorka, sięgając do listów, wspomnień i archiwów, pokazuje miasto oczami jego mieszkańców i bywalców, pisarzy, poetów, filmowców czy aktorów, odsłaniając barwną historię ich codziennego życia, twórczości i wzajemnych relacji. A jaką Łódź odnajdziemy, podążając ich śladami, i na czym najbardziej zależało autorce, pisząc tę książkę?
3: Nie zależało na tym, żeby pokazać w ogóle to zjawisko, taką szeroką panoramę życia kulturalnego, no i też towarzyskiego, no bo za tym życiem kulturalnym szło życie towarzyskie, więc jest tutaj też opowieść o tej całej kulturze kawiarnianej, knajpianej i tak dalej. Chciałam pokazać, jak wielu polskich twórców tuż po II wojnie zaczynało ten powrót do życia i do twórczości właśnie w Łodzi i jak wielu młodych twórców, których znamy chociażby właśnie z filmów, z literatury, w Łodzi zaczynało w ogóle swoje kariery, czy w ogóle nawet trudno wtedy było mówić o karierach, ale no po prostu naukę zawodu, pierwsze kroki w zawodzie, no właśnie stawiali ci młodzi aktorzy właśnie w Łodzi. Więc dla mnie samej odkrywanie tego było niesamowicie interesujące, zaskakujące i Łódź dla mnie, a jestem z pochodzenia krakowianką, a od wielu lat mieszkam w Warszawie, Łódź dla mnie jest zawsze wielkim zaskoczeniem. To jest świetne miasto, takie naprawdę właśnie zasługujące na odkrycie, zasługujące na czytanie o jego historii, ale do przyglądania się też tego, jak wygląda teraz, do przyglądania się architekturze. No jest to dla mnie naprawdę miasto niesamowicie intrygujące, które zasługuje na to, żeby sobie po nim chociaż tak wakacyjnie pochodzić i pozwiedzać.
2: Sporo różnych wątków pojawia się w tej książce, ale proszę powiedzieć o tym momencie w historii, kiedy Łódź była taką zastępczą stolicą Polski.
3: Łódź tuż po II wojnie światowej rzeczywiście była zastępczą stolicą, taką stolicą administracyjną, tymczasową. Wiadomo było, że Warszawa będzie odbudowana, ale póki co leżała w gruzach. A tymczasem Łódź, położona właśnie w tych nowych granicach kraju, tak centralnie, właśnie na tych szlakach komunikacyjnych, to była dobrym miejscem, żeby właśnie tam zorganizować tą tymczasową stolicę. Była niezburzona dla warszawiaków, dla ludzi, którzy trafili tam po Powstaniu Warszawskim. To był ogromny szok, że to miasto stało niezburzone, że w hotelu Grand no, można było po prostu poczuć się jak przed wojną. Więc Łódź po prostu z otwartymi ramionami przyjęła tych wszystkich uchodźców, nie tylko z Warszawy, ale także z ziem utraconych. I tam właśnie, to o czym ja piszę o tym życiu kulturalnym miasta, tam właśnie po wojnie zjechali ludzie różnych profesji artystycznych, wielu twórców, ludzi teatru, filmu, literatury.
2: Zatem zachęcam do zwiedzania Łodzi w te wakacje, najlepiej z książką w dłoni. A tę właśnie publikację Małgorzaty Czyńskiej, Pisz do mnie na Łódź, mamy dla Was. Jeżeli chcecie otrzymać jeden egzemplarz, to piszcie w tej sprawie, uzasadniając swoją prośbę na adres redakcja@rmfclassic.pl. Najciekawsze zgłoszenie nagrodzimy książką.
1: Książka Cię poprowadzi. Najciekawsze książki podróżnicze poleca Katarzyna Chnat.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku Szekspir w Parku w Wilanowie, nowe horyzonty filmowe we Wrocławiu i wesoły książkobus, co przez ulicę Poznania mknie.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
3: A już teraz usłyszycie nowość z naszego repertuaru. To muzyka do serialu Gwiezdne Miasteczko. Skomponował ją Federico Jussit.

Muzyka Johna Williamsa do filmu Stevena Spielberga z 1982 roku. E.T. to jest RMF Classic. Słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej. Niebawem utwór Nigella Hessa, który słuchać w filmie Lawendowe wzgórze. Na skrzypcach zagra Joshua Bell. Usłyszycie także piosenkę z serialu Wielkie Kłamstewka Michaela Kiwanuki, a teraz muzyka Johanna Strausa I, Marsz Radeckiego, wykonają filharmonicy wiedeńscy. Prowadzi Lorin Mazel.

0: reklama.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
0: Po reklamie.
5: Dobrego lata w Bieszczadach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: To był fragment soundtracku Kevina Kinera do filmu Star Wars Ahsoka, a wcześniej Michael Kiwanuka i piosenka do serialu Wielkie Kłamstewka. Słuchajcie RMF Classic, zanim popłynie Metroland Marka Knopflera, a potem Daft Punk i muzyka do filmu Tron Dziedzictwo. Zapraszam na nasz codzienny cykl Kultura Lokalnie.
1: RMF Classic zaprasza do wakacyjnego Poznania.
0: Poznaniu, który gorąco pozdrawiam, trwa 10. edycja Lata z Estradą, jubileuszowa już odsłona projektu, który odbywa się pod hasłem Pełne Poruszenie. Organizatorzy chcą sprowokować mieszkańców Poznania do wyruszenia z domu i podążania za artystami, którzy przemierzają poznańskie osiedla. Będą występować w spektaklach nowocyrkowych. Odbędą się również przedstawienia taneczne i pokazy akrobatyczne, a także seanse kina plenerowego. Możecie liczyć na wspólne spacery, rodzinne sesje jogi na trawie. Spotkania odbędą się w sumie na 16 osiedlach w ponad 20 lokalizacjach Poznania. Poruszenie więc czeka na Was podczas letniego, leniwego popołudnia spędzonego w parku na koncercie jazzowym albo w trakcie spektaklu zagranego tuż pod Waszymi oknami w Waszym bloku. Do współtworzenia jubileuszowego programu zaproszono artystów nie tylko z Polski, ale także z Belgii, Czech, Niemiec, Szwajcarii i Węgier. Tak właśnie odbywa się 10. edycja Lata z Estradą w Poznaniu.
1: RMF Classic w Poznaniu na 103,9 FM.

Tajemnica Filomeny. Taki tytuł nosi film, do którego muzykę skomponował Alexandre Desplat. Wcześniej Daft Punk i muzyka do filmu Tron Dziedzictwo. Wkrótce usłyszycie muzykę Miklosza Róży z pięknej płyty znakomitego skrzypka Daniela Hopa. Zabrzmi fragment soundtracku do filmu Cyt w pięknym wykonaniu Daniela Hopa na skrzypcach. Możecie liczyć również na piosenkę z serialu Stranger Things części czwartej. To właśnie w tej części pojawiła się po wielu latach Kate Bush. A już teraz muzyka Benjamina Britena. To temat z utworu zatytułowanego Przewodnik po orkiestrze. Libor Pesek prowadzi Royal Liverpool Philharmonic Orchestra.

0: nagranie muzyki Miklosza Róży z filmu Cyt, które znajdziecie na wspaniałej płycie Daniela Hope'a, znakomitego skrzypka zatytułowanej The Hollywood Album. Tu RMF Classic, dochodzi godzina 18.30. Mam teraz kilka bardzo ważnych informacji dla tych, którzy najbliższy weekend spędzą w Krakowie. Czekają nas liczne zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
0: To już ten weekend. W sobotę i w niedzielę Kraków będzie gospodarzem międzynarodowych zawodów Ironman, a więc rywalizacji w triatlonie, w pływaniu, jeździe na rowerze i w bieganiu. Pierwszą konkurencją ma być pływanie w zalewie Zakrzówek. Po opuszczeniu akwenu rozpocznie się etap kolarski. Trasa rowerowa prowadzi z Krakowa w kierunku Wieliczki i Bochni drogą krajową numer 94. Nawrót na rynku w Bochni, skąd zawodnicy wrócą do Krakowa tą samą trasą. A po zakończeniu części kolarskiej rozpoczną półmaraton. Trasa biegowa obejmuje 3 pętle prowadzące bulwarami Wiślanymi, ulicą Bernardyńską i ulicą Grodzką. Meta zawodów na rynku głównym w Krakowie. Jeśli możecie wspierać uczestników w ten weekend po drodze, bardzo gorąco do tego zachęcamy. Czasem uśmiech, czasem pozdrowienie ręką, to wszystko ma znaczenie. Może nawet kubeczek zimnej wody. To w ramach informacji na drogach, które czekają mieszkańców Krakowa, Wieliczki i Bochni. A już teraz piosenka Kate Bush, która znalazła się w 4. sezonie serialu Stranger Things.

Muzyka Tomasa Albinoniego to był fragment 6 koncertu obojowego Opus 7. Wykonanie w składzie John Jordan Dis z batutą, zespół Lone Virtuosi, a na oboju grał Anthony Camden. Słuchajcie, RMF Classic. Teraz piosenkę, którą chcielibyśmy oddać hołd jednemu z najbardziej znanych irlandzkich muzyków. Jego międzynarodowa kariera w muzyce, filmie i teatrze trwała ponad 3 dekady. Był jednym z założycieli zespołu rockowego The Frames, zdobywcą Oscara w roku 2008 za utwór Falling Slowly, zaśpiewanym w duecie z Markettą Irglową w filmie Once. Kilkakrotnie nominowany także do nagrody Grammy. Glenn Hansard zginął dziś w wypadku drogowym w Dublinie. Pomimo udzielonej pomocy medycznej nie udało się uratować artysty. Te informacje dziś przekazywaliśmy Wam wczesnym popołudniem, kiedy tę smutną informację przekazała agencja artystyczna piosenkarza. Ale my dziś ponownie powracamy do jego twórczości, która zapisała się także w światowym kinie. To piosenka Glenna Hansarda. Dziś ponownie powracamy do jego twórczości, która zapisała się także w światowym kinie. To piosenka Glenna Hansarda.

harbor to the sun. Just let it go.

0: reklama.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
0: Volkswagen.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
12: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: muzykę do filmu Marsjanin, skomponowana przez Harry'ego Gregsona Williamsa. Słuchajcie RMF Classic, to jest magazyn Kierunek Lata, a w nim już teraz przegląd prasy. Wakacyjną prasę sprzed lat wertuje Przemysław Samczuk.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Samczuk.
2: 29 lipca 1956 roku pan Wicherek zapowiada w Życiu Warszawy, że na spacer można wyjść do figury, czyli bez płaszcza, choć należało dźwigać parasol, bo mogło zagrzmieć, a po południu miał się pojawić Wicherek przez małe W. A już na pierwszej stronie Życie pokazało zdjęcie nowego nadwozia unowocześnionej Warszawy. W reportażu wewnątrz numeru zapowiadano rychłe rozpoczęcie produkcji wozu z ulepszonym silnikiem. Syrena również miała otrzymać lepszy silnik i sporo zmian w sylwetce. I choć plany rozwojowe Syreny przynajmniej po części się sprawdziły, pokazana na zdjęciu nowa wersja Warszawy nigdy nie wyjechała na drogi. W 1966 roku lipcową pogodę podsumowuje Ekspres Wieczorny. Nad morzem słońce dopisało, tak samo jak zaopatrzenie i oferta domowych obiadów w rybackich kwaterach. Na kwaterach pełne obłożenie również w Zakopanem, choć tu leje i drogo. Za łóżko trzeba zapłacić 50 zł. Dla przypomnienia, statystyczny Kowalski zarabia niespełna 2000. Dla odmiany w Bieszczadach doskonała pogoda, za to zaopatrzenie fatalne. Ptaki Hitchcocka polską premierę miały w maju 1965 roku. Tymczasem 29 lipca 1976 roku Kurier Polski informował o inwazji ptaków w centrum Łodzi. Tysiące szpaków, gawronów, sierpówek i kawek opanowały okolice dworca Łódź Fabryczna i Park Sienkiewicza. Na szczęście nie były agresywne, tak jak te filmowe. Mimo to postanowiono wypożyczyć od Instytutu Sadownictwa urządzenie do bioakustycznego odstraszania. Ciekawą ofertę wypoczynkową reklamuje w Kurierze przedsiębiorstwo turystyczne Przymorze. W czasy w Ustce połączone z kursem prawa jazdy kategorii B. Niestety nic nie wiemy, czy oferowano kursy pływackie. Wróćmy jeszcze do wakacyjnej oferty, ale tym razem z roku 1986. Jak donosi 29 lipca Ekspres Wieczorny, w Czasowicz nie wszędzie jest mile widziany. W miejscowościach turystycznych mało atrakcji. Kolejki po rybę, frytki czy lody kilometrowe, a ceny wygórowane. Na kwaterach za noc trzeba zapłacić 1500 od osoby, plus 800 zł za wyżywienie. Dwutygodniowe wczasy w ośrodku wypoczynkowym to wydatek 20 tysięcy złotych na osobę. Sporo przy średnich miesięcznych zarobkach około 25 tysięcy. Dla porównania tyle samo kosztuje skierowanie do zakładowego ośrodka dla czteroosobowej rodziny.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Samczuk.

0: Muzyka Dymitra Szostakowicza to był pierwszy walc z drugiej suity na orkiestrę jazzową. Narodową Orkiestrę Symfoniczną z Ukrainy poprowadził Teodor Kuchar. Tu RMF Classic. Minęła 19.30 na zegarach, a już teraz wspomnienie tego, co dziś wydarzyło się przed południem w jednym z najbardziej malowniczych filmowych miast. No i przypomnienie o kolejnym przystanku na naszej wyjątkowej mapie Polski.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Już za chwilę kolejny przystanek.
0: A naszą kolejną lokalizację ogłosiliśmy na koniec programu, który dziś nadawaliśmy prosto z Pasymia na Mazurach. Pasym był niezwykle gościnny. Poznaliśmy fantastycznych mieszkańców tego bardzo filmowego miasteczka. Nasza radiowa ekipa RMF Classic przemierza drogę z Mazur do Krakowa, ale za tydzień ponownie wyruszamy. Tym razem, uwaga, uwaga, do Lublina. Spotykamy się w Lublinie 5 sierpnia. Wszystkie szczegóły odnajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl pod hasłem Filmowa Mapa Polski. Przyjedziemy za tydzień w środę z naszym plenerowym studiem. Liczymy na Waszą obecność, ale także wciąż liczymy na Wasze rekomendacje innych filmowych miejsc, do których warto zajrzeć jeszcze w te wakacje. Przecież nie minęła jeszcze połowa. Czekamy z niecierpliwością. Ślijcie Wasze najciekawsze plenery i miejsce, gdzie powstawały polskie filmy i seriale, nie tylko polskie, zagraniczne również. Podzielcie się z nami swoją wiedzą, co wydarzyło się w tej okolicy, a my być może właśnie to miejsce wybierzemy na kolejny przystanek filmowej mapy Polski RMF Classic. A już teraz piosenka, która przypomni Wam niezwykłe wakacje w Nowym Jorku. Alicia Keys.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Szekspir w Parku w Wilanowie, nowe horyzonty filmowe we Wrocławiu i wesoły książkobus, co przez ulicę Poznania mknie.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

Marsz Księcia Danii, muzykę skomponował Jeremiah Clark, wykonanie angielskiej orkiestry kameralnej na trąbce grał Wynton Marsalis, a prowadził Anthony Newman. Słuchacie RMF Classic, za chwilę na naszej ścieżce dźwiękowej muzyka do filmu Różowa Pantera Henry'ego Manciniego, będzie również fragment soundtracku Jana A.P. Kaczmarka z filmu Niewierne, ale wcześniej pojawi się Elvis Presley w piosence Nila Diamonda. To będzie ostatni utwór ode mnie na do usłyszenia. Przypomnę, że po 20 powtórki naszych programów i codzienna prognoza astronomiczna około 20.30. Eksperci z Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach opowiadają o tym, co można dostrzec na wieczornym niebie każdego dnia. Polecam bardzo serdecznie prognozę astronomiczną. Spotykamy się jutro o tej samej porze. Jadwiga Polus. Do usłyszenia.

0: reklama.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Daj sobie spokój. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj będzie o urokach dalekich podróży morskich. Jan Potocki, późniejszy autor rękopisu znalezionego w Saragoście, wiosną 1784 roku wybrał się w podróż do Istambułu, czyli Konstantynopola, zwanego też Carogrodem. Przez Ukrainę, tę polską i tę rosyjską, dotarł do tureckiego portu w Oczakowie. To północny brzeg Morza Czarnego. Zaokrętował się na rosyjski statek płynący do stolicy Imperium Osmańskiego. Czytamy: żegluga nasza na Morzu Czarnym była długa i przykra. Przez 3 dni kołatani byliśmy ustawicznymi sztormami, które raptownie jeden po drugim następując nie zostawiały nam ani chwili spoczynku. Gdy jeden, miotając długo nasz mały statek, dalej niósł swoje zapędy, a chmura czarna obiecywała nam drugi, często punkt czarny nad horyzontem groził nam trzecim. Przez cały ten czas więcej mieliśmy przykrości, chyba w ten sposób subtelny Potocki nazywa chorobę morską, aniżeli niebezpieczeństw. Oprócz razu jednego, gdy wiatr chwycił nas za wszystkie rozszerzone żagle. W ten czas niezręczności i tchórzostwo majtków moskiewskich ledwie nas nie przyprawiły o zgubę, a podróż trwała dalej. Po tych burzach nastąpiły cisze, długie i nudne, które równie jak i wiry sprowadziły nas z naszej drogi i przywiodły do tego, że zgubieni, żeśmy po jednej tylko szklance wody na dzień dostawali. Co tym przykrzej było, że upał był nieznośny i że wskutek braku wody do gotowania pokarmów całym naszym pożywieniem był suchar, który pragnienie jeszcze bardziej powiększał. Mimo oszczędności w jedzeniu mieliśmy sucharów tylko na 1,5 dnia. Na szczęście w końcu doszło do tego, że mogliśmy spostrzec wniście, czyli wejście do cieśniny Carogrodu. Wtedy wszystkie troski natychmiast zniknęły. Niebezpieczeństwa, utrudzenie, nudy, wszystko już zapomniane, pisał Jan Potocki. Ech, cóż my w czasach tanich linii lotniczych wiemy o prawdziwych podróżach i prawdziwych przygodach.

0: reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
8: Życzymy udanych wakacji pod Tatrami. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Witam w środę 29 lipca. Słońce wzeszło dziś o 5:05, a zaszło o 20:27. Dzień trwał 15 godzin i 22 minuty, a to już o 1 godzinę i 1 minutę krócej od najdłuższego dnia w roku. Dzisiaj wypada także pełnia Księżyca, więc będzie nam towarzyszył przez całą noc, utrudniając tym samym obserwację słabszych obiektów. Po zachodzie Słońca zobaczymy dość ciekawy układ na niebie. Na zachodzie Wenus, chowająca się pod horyzont, zaś na południowym wschodzie Księżyc, rozpoczynający wędrówkę po nocnym niebie. Około 23:00 pojawi się Saturn, przed 2:00 w nocy dołączy Mars, zaś przed 4:00 nad ranem Merkury. Pomimo blasku Księżyca w pełni, można spróbować obserwować ciekawe obiekty z wykorzystaniem choćby lornetki. Dwie ładne gromady kuliste gwiazd, M3 w Psach Gończych i M13 w Herkulesie. Są to skupiska setek tysięcy starych i względnie chłodnych gwiazd. Takie gromady kuliste otaczają naszą galaktykę Drogi Mlecznej i wraz z ciemną materią tworzą tak zwane halo galaktyczne. W gwiazdozbiorze Perseusza są chichotki, dwie gromady otwartych gwiazd położone blisko siebie. A chichotki dlatego, że jedna jest oznaczona jako H Persei, a druga jako Hi Persei. Zawierają one młode i gorące gwiazdy. Wiek tych gromad szacuje się na 3 do 5 milionów lat. No i oczywiście M31, czyli wielka galaktyka w Andromedzie. Najdalszy obiekt, jaki możemy zaobserwować nawet nieuzbrojonym okiem. Galaktyka spiralna, podobna do naszej Drogi Mlecznej, oddalona od nas o 2,5 miliona lat świetlnych. Jest większa od naszej galaktyki, a szacunkowa liczba gwiazd tworzących tą galaktykę wynosi bilion. Nad ranem zobaczymy piękne Plejady. Kolejna gromada otwartych gwiazd, godna polecenia do obserwacji przez lornetkę. W katalogu Messiera ma numer 45, ale czasem mówi się na nie Kurczęta lub Siedem Sióstr. Plejady należą do gwiazdozbioru Byka, a ten jest charakterystycznym gwiazdozbiorem nieba zimowego.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Zależało jej na pozyskaniu dla kościoła ludzi młodych i plon tych działań na pewno nie był znikomy. Zjednoczone Koło Ziemianek było pierwszym na świecie legalnym stowarzyszeniem zawodowo-gospodarczym kobiet. Inicjatorką i twórczynią ruchu organizacyjnego Ziemianek była Maria z Jarocińskich-Kleniewska. Uważała, że obowiązkiem szlacheckim jest pochylanie się nad niedolą ludu. W 1895 roku w majątku rodzinnym w Kluczkowicach zorganizowała pierwsze tajne koło pracy. W kolejnych latach przy dworach powstawały nielegalne szkółki dla dzieci chłopskich. Funkcje nauczycielek pełniły ziemianki oraz ich córki. Celem organizacji było unowocześnienie gospodarstwa kobiecego, podniesienie poziomu oświaty, zreformowanie systemu edukacji i wychowania dzieci. Dbano również o interesy włościanek, organizując szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, a także biblioteki, czytelnie i muzea. Wydawano podręczniki, broszury i czasopisma. Udzielano porad i informacji, zachęcając do podejmowania własnych inicjatyw. Drogą do osiągnięcia wytyczonych celów miało być poznanie warunków życia kobiet. Dzięki zaangażowaniu ziemianek powstały schroniska dla sierot. Otaczano także opieką dzieci miejskie, które ucierpiały z powodu działań wojennych. Organizowano kuchnie i akcje dożywiania mieszkańców miast. Zapewniano pomoc medyczną. Prowadzono kursy w zakresie pierwszej pomocy oraz udzielano pomocy w szpitalach. Kursy medyczne i pielęgniarskie miały poprawić opiekę nad chorymi. Członkinie koła opłacały profesjonalną opiekę lekarską, a niekiedy i stomatologiczną. Urządzały też łaźnie dla chłopów i organizowały szczepienia przeciwko ospie. Zatrudniały fachowe akuszerki, które nie tylko asystowały przy porodach, lecz także uczyły pielęgnacji niemowląt. Tworzone były ochronki, które najczęściej mieściły się w zabudowaniach dworskich. Organizowano kursy kroju, szycia, haftu, prania, prasowania. Wśród członkiń Zjednoczonego Koła Ziemianek znajdowały się przedstawicielki dwóch pokoleń, matek i córek. Córki po zakończeniu kształcenia domowego często kontynuowały naukę w założonej przez Cecylię Plater Zyberkównę Szkole Gospodarstwa Domowego w Chyliczkach. Można było w niej zdobyć tytuł fachowej gospodyni bądź przygotować się do wypełnienia roli profesjonalnej pani domu. Ziemianki stworzyły także poza szkołami rolniczymi seminarium dla instruktorek i nauczycielek gospodarczych imienia Marii Kretkowskiej w Woli Grzybowskiej. Działaczki próbowały rozwiązać problem alkoholizmu na wsi. W 1918 roku w ramach Zjednoczonego Koła Ziemianek utworzono sekcję artystyczną, nazywaną też oddziałem popierania piękna i sztuki rodzimej, której zadaniem było podtrzymywanie tradycji kultury polskiej w budownictwie i wyposażeniu wnętrz.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Po reklamie.
8: Tu RMF Classic, jest godzina 21.
9: Prognoza na jutro.
8: Od jutra temperatury będą wzrastać. W Polsce bezchmurnie lub zachmurzenie tylko małe, a na termometrach maksymalnie od 25 stopni na północnym wschodzie i Półwyspie Helskim, około 32 stopnie w centrum, do 35 i nawet 36 stopni na zachodzie.
10: Dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: Mazurskim żeglarzom RMF Classic życzy stopy wody pod kilem.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak snut.
2: A w najnowszym odcinku Shakespeare w Parku w Wilanowie, nowe horyzonty filmowe we Wrocławiu i wesoły książkobus, co przez ulicę Poznania mknie.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: RMF Classic. Muzyczne wspomaganie kierownicy.

Dla wszystkich, którzy rozbili namioty gdzieś w Polsce. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Po reklamie.
5: Z pozdrowieniami dla tych, którzy nie mogli nigdzie wyjechać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Nie spacerowałaś nad ranem pijana w prowokujących ciuchach. Mówię o tym, bo takie funkcjonują stereotypy. Adwokaci często wykorzystują te okoliczności, by uniewinnić tych skurwysynów. Daria podniosła głowę i przyjrzała się Noa, nie dowierzając, że użył tego samego wulgaryzmu co ona. Westchnęła ciężko i znów pochyliła głowę. Kiedy mówiła, wyłamywała palce. Noa widział, że skórki wokół paznokci ma poobgryzane do krwi, a w wielu miejscach widniały małe stróbki. Teraz, kiedy je odrywała, sączyła się z nich ropa. Wstał, wyciągnął z kieszeni paczkę chusteczek i podał jej jedną z nich. Zamiast wytrzeć chustką palce, podniosła ją do oczu i się rozpłakała. Nie śpiesz się, powiedział. Mamy czas. A może chcesz przerwać? Zatrzymam nagranie. To i tak będzie zmontowane. Podniósł rękę i już miał naciskać stop, kiedy Daria zaczęła opowiadać. Tego wieczoru byłam z dziewczynami na melanżu. Mówiła jeszcze trochę pociągając nosem. W każdy poniedziałek zrywałyśmy się po pracy i leciałyśmy się przebrać, a potem szłyśmy w miasto. Weekendy odpadały na balowanie, bo wszystkie knajpy były pełne ludzi, a z tipów zarabiałyśmy więcej niż z pensji. Do domu wróciłam około drugiej. Miałam na sobie dżinsy i topa, do tego skórzaną kurtkę. Nie byłam ubrana wyzywająco, podkreśliła. Na nogach miałam tenisówki. Tylko włosy sobie ułożyłam i się podmalowałam. Nie byłam nawet wstawiona, bo następnego dnia miałam jechać do mamy i wypiłam może ze dwa piwa. Trochę szumiało mi w głowie i jak najszybciej chciałam się położyć. Drzwi domu były zamknięte na klucz. Wszystko było jak zwykle. Mieszkałaś w tych domkach na Bemowie. Takich drewnianych za urzędem dzielnicy. Zgadza się. To parterowe domki, które miały zwykłe zamki Yale. Tego rodzaju klucz można dorobić w każdym warsztacie ślusarskim. Wyjaśniła już całkiem spokojnie. Była skupiona, chociaż dolna warga wciąż lekko jej drżała. Nie zapalałam światła. Do głowy mi nie przyszło, żeby sprawdzać mieszkanie. Było malutkie, trochę większe niż to. Zatoczyła ramieniem okrąg. Po prostu poszłam do łazienki, żeby wziąć prysznic. Marzyłam tylko o tym, żeby się umyć i walnąć na łóżko. Zasnąć. Słyszałaś coś niepokojącego? Coś wzbudziło twoje podejrzenia? Nie, odparła natychmiast. Potem wiele razy się nad tym zastanawiałam, dlaczego nie wyczułam jego obecności, chociaż zawahała się. Pies sąsiadów wciąż czekał za jadle, ale myślałam, że to z mojego powodu, chociaż on bardzo mnie lubił. To taki miły kundelek. Umilkła na chwilę, a Noa jej nie poganiał. Czekał w spokoju, aż na nowo podejmie opowieść i starał się nie wpatrywać w jej twarz, jakby wyczuwał, że dziewczyna myślami znajduje się teraz w zupełnie innym miejscu. Wykąpałam się, wrzuciłam brudne ciuchy do kosza, a nawet uprałam bieliznę.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem